być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
3: No i mamy piątkowy poranek, 18 dzień września. Łukasz Bogdan, dzień dobry. Na horyzoncie weekend. No jaki będzie ten weekend? Pogodowo bardzo przyjemny. Zresztą dzisiaj tego słońca nie powinno zabraknąć, w okolicach do 22 stopni. Jutro podobnie, w niedzielę również bardzo przyjemnie. Co prawda wieczorem i w nocy mogą występować gęste mgły, więc jeśli planujecie podróż właśnie wieczorową porą, miejcie to na uwadze. Poza tym na łódzkich ulicach o tej porze jeszcze w miarę spokojnie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
4: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie bazy USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział, że jej lokalizacja ma być wkrótce ogłoszona. Trump nazwał bazę historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie podkreślił też rolę prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowach. Z tym tematem już teraz Mateusz Gołębiewski.
5: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz zbudowana tam baza przeładunkowa.
4: Nowe informacje z Waszyngtonu to ważne deklaracje w kontekście działań Rosji. Wcześniej przed ich eskalacją ostrzegał w Sejmie premier Donald Trump. Tusk. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Funkcjonariusze zatrzymali go w Warszawie. Później został przewieziony do Katowic, gdzie dzisiaj ma zostać przesłuchany. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji tramwajów na Śląsku. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółek.
6: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
7: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
4: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
4: Wysoka porażka Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejorz przegrał z Crystal Palace aż 0-4. Anglicy już do przerwy prowadzili 3 golami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zagrał od początku z Neck Nijmegen. Zachował czyste konto i zaliczył asystę. Juventus wygrał 5-0. Polki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20. Biało-czerwone przegrały z Kolumbią 0-1. Polki miały swoje szanse, ale nie potrafiły trafić do siatki. Kolumbijki zrobiły to w 89. W tej minucie. Ten gol wyrzucił Polki z turnieju.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Ja ci powiem, że ja po całym tygodniu też się czuję, jakbym przegrał za 0-4.
9: 0-4? No. I po tym wejściu na czwarte piętro słyszę, że też przegrałeś 0-4, a to dopiero pierwsza połowa.
8: Podobno życie wygrałem.
9: Dzień dobry, czułem piąteczek 3 po 6.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Idealna piosenka na początek naszego piątkowego spotkania, żeby nam już było wszystko jedno, jak skończycie w piątek pracę.
8: Wyłącz mikrofon, będę sapał.

0: Ileż to razy czasami się słyszy tę nieprawdę. W utworzeniu Dąbrowskiej kilka razy przynajmniej te słowa padają.
1: I to będzie jedyna nieprawda, którą dzisiaj usłyszycie. Wszystko inne, co powiemy, to będzie prawda.
0: Całą
1: chyba, że powiemy coś nieprawdziwego, to wtedy może być jeszcze jedna nieprawda.
0: No właśnie.
1: Ale przeważnie mówimy
0: nawet
1: prawdę.
0: Nawet jak powiemy, że będziemy mówić tylko prawdę, ale to jest nieprawda, no to już nie będzie prawda.
1: Całą prawdę i tylko prawdę. Posłuchajcie, dzisiaj mamy fajne święta. Dzień kierownika jest na przykład.
0: O, ręka pracownika wita kierownika.
1: Oczywiście, że
0: wszystkich
1: tak,
0: no. Kierowników pozdrawiamy czule, serdecznie. Mocny uścisk dłoni radiowo wam przesyłamy.
1: A każdy, kto ma przy sobie przynajmniej ze 2 złote, to kierownikiem dzisiaj jest.
0: Jest.
1: O, tak, oczywiście,
0: tak,
1: że tak.
0: Ale teraz już inflacja podrożała, już piątkę chcą.
1: Już piątkę?
0: Tak, teraz już.
1: Dawno nie wciągałem do kieszeni, powiem ci, wiesz.
0: Dobrze, ale co tu jeszcze mamy dzisiaj? Dzień pierwszej miłości. Ja wiem i zawsze o tym przypominam.
1: To jest dobry temat.
0: Pamiętasz moją pierwszą miłość, czy nie?
1: Twoją pierwszą miłość?
0: Nieraz ci mówiłem.
1: Twoją pierwszą miłość, czy pamiętam?
0: Tak.
1: A skąd ja mogłem pamiętać twoją pierwszą miłość?
0: No nie, że ci opowiadałem.
1: Opowiadałeś mi o swojej pierwszej miłości?
0: Tak, i to nieraz.
1: Naprawdę?
0: Tak, i nie pamiętasz?
1: Nie.
0: Natalia Oreiro, mówi ci to coś?
1: Natalia Oreiro, mówi ci to coś? Mówi mi to coś.
0: Zbuntowana
1: anioł.
0: Tak, Milagros. To była moja pierwsza miłość.
1: Mi się nie podobała, bo ona w piłkę grała. Ja lubiłem, wiesz, jednak nie lubiłem.
0: Ale ona miała jakby alter ego potem, jak się ubrała w te, wiesz, strój pokojówki, włosy rozpuszczone.
1: Ja nie wiem, co ona się ubierała, bo kończyłem swoją bytność z nią na czołówce.
0: A, nie oglądałeś
1: serialu? Nie, ja to szybko z kobietami.
0: To u mnie Milagros, zbuntowany anioł, Natalia Oreiro, dziękuję, pozdrawiam moją pierwszą miłość.
1: Ja nie wiem, czy mam się chwalić, czy mam się wstydzić, prawda?
0: Kaczor Donald.
1: Nie. Blisko.
0: Kaczor Daki.
1: No nie, no Ola z Klanu, no przecież mówiłem.
0: No a to też mówiłeś, no rzeczywiście. Właśnie. Ola z Klanu. Ty masz na polskim podwórku swoją pierwszą miłość, ja mam na argentyńskim.
1: Tak czy inaczej, widzicie, to były nasze pierwsze miłości. A wasze? W dzień pierwszej miłości dajcie znać, co było waszą pierwszą miłością.
0: 726-826-826. Patrz, jak się zgraliśmy. Albo Messenger.
1: O właśnie.
0: Dajcie znać, czy mieliście swoją pierwszą miłość. Niekoniecznie musi to być postać jakby prawdziwa, może to być postać fikcyjna.
1: Tak, ale jeżeli jest prawdziwa, to miło, jeżeli przypomnicie sobie jej imię na przykład.

0: Victor Valigura i Dry Skull. Tak, i to artysta też jest. I oni razem zrobili taki utwór 4 pory roku. Teraz już się kończy ta trzecia pora roku, licząc od pierwszej, czyli wiosna. Nie, to druga, ale jestem.
1: No widzisz?
0: No bo jest 6:19. No,
1: nie umiesz liczyć o rana.
0: To i liczyłem od zimy.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, zakochaliśmy się w waszych telefonach, które tak. do nas były, i messengerach, i w tym wszystkim, prawda? Pierwszy messenger może być tylko jeden.
0: Tak, jeden, ten?
2: Dzień dobry. No, pierwsza miłość, no wzdychało się do Nicka Cartera z Backstreet Boys.
0: To Monika.
1: Nicka Cartera z Backstreet Boys, Monika.
0: Monika kochanika.
1: Monika
0: no. kochanika.
1: Monika.
0: Taki rym zrobiłem.
1: A dlaczego tak daleko sięgasz za granicą?
0: Bo Backstreet Boys to było to everybody, no. yeah. A czy nie lepsze by były kolorowe sny, kiedy ja...
1: Przecież my mieliśmy swoje Backstreet Boys, no. Bartek Wrona, Just Five.
0: Ale Wrona, bo było Monika kochanika. To jakaś inna dziewczyna musiałaby... No, żeby się rymowało. Bartek Wrona. Iwona kocha Bartka Wrona.
1: No. Na I przykład. Byłby odlot wtedy. No, SK2. Uniesienia. Bo wiadomo, Wrona ma zawsze dwa skrzydła.

0: Grupa Kombi gra i trąbi w Radiu SK 25 minut po 6. Przeglądamy szybciutko prasę.
1: Patrzę i nie wierzę. Na pierwszej stronie Zenek Martyniuk, wyobraźcie sobie, ale jak nie Zenek Martyniuk? No, cień człowieka, połowa jego. No i jest
0: schudł.
1: Taki... Schudł.

0: Martyniuk, przeszli na katorżnicą dietę, ale tam schudł. Gazeta nie pisze, że schudł.
1: No.
0: Gazeta pisze tak. Zenek stracił 13 kg.
1: No tak. No tak, dlatego na przykład my nie chudniemy, Jarząbek.
0: My już w życiu wiele straciliśmy.
1: A to jest za bardzo cenne.
0: Tak. SK2.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
12: Nie wiem jak tam u Was, ale u mnie tradycyjnie o tej porze herbatka z cytrynką. Dwie łyżeczki cukru i można rozpoczynać ten dzień, biorąc pod uwagę, że to już piątek. Humor jakiś taki lepszy, prawda? Jeszcze dzisiaj tylko do pracy i mam nadzieję, że weekend macie wolny. A co w ten weekend, jeśli chodzi o warunki pogodowe? Całkiem dobrze. Jutro w granicach do 22 stopni, czyli podobnie jak dzisiaj. Z dużą ilością słońca i co najważniejsze, bez opadów deszczu. Jeśli chodzi o noc, no niestety mogą występować mgły.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
13: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 630 syren w Lubelskim i ewakuacja w 120 budynkach. Tak wojewoda lubelski podsumował wczorajszy alarm po rosyjskim ataku na Ukrainę. Syreny uruchomiono też na Podkarpaciu. Czasowo wstrzymano operację lotnisk w Lublinie i Rzeszowie. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach ewakuowano m.in. uczniów, studentów i urzędników. Zmiana na czele klubu Polski 2050. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji, a Hołownię wybrano jednogłośnie. Jan Urban ogłosi dziś powołania do reprezentacji Polski. W kadrze będzie Robert Lewandowski. To jego pierwsze zgrupowanie jako piłkarza Chicago Fire. Biało-czerwonych czeka aż 16 dni zgrupowania i 4 mecze Ligi Narodów. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.

0: 22 minuty zostały nam do 7 w Radiu SK. 2 pora na odkurzanie. Takie przedweekendowe jeszcze. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie nie tego roku. Dokładnie. Dzisiaj podróż do przeszłości, do 2007 roku.
1: A więc tak, w wyścigu do Sejmu. PO, PiS idą na remis. W najnowszym sondażu Gazety Wyborczej z ostatniego weekendu Platforma Obywatelska ma 30%, a Prawo i Sprawiedliwość 29%, pisała Polska Agencja Prasowa 18 września 2007 roku.
0: Czyli obliczmy, 19 lat temu?
1: Mhm.
0: Tak?
1: Mhm.
0: Zdążyłem w tym czasie zdać maturę, skończyć studia, ożenić się, wziąć kredyt, spłodzić dwóch synów, a oni dalej łeb w łeb.
2: To jak te tiry na autostradzie.
0: Jeden 100 na godzinę, drugi 101.
1: Kiedyś się wywinął.

0: się można by było zakochać w Dodzie.
1: O, i to do tej pory, i to od lat już można, bo plakaty były w Brawo z Dodą.
0: Ty jej nie wyliczaj wieku, dobra?
1: No dobrze, ale nie powiedziałem...
0: Od lat, ale nie powiedziałem ile.
1: No, w sensie, że dobrze się cały czas trzyma. Pozdrawiamy, Doroto. 10 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o tym, w kim się kochaliście kiedyś, kto był waszą pierwszą miłością. Proszę.
2: No, u mnie to dwa razy na katę miłości, bo jedna była taka Kasia, a drugie to, tak jak wspomnieliście...
1: O, proszę bardzo.
0: Kaczor Donald podobno.
1: No.
0: Damian, znamy Damiana.
1: To był Damian,
0: to
1: tak.
0: Był Damian. Damian, to chcecie tutaj odrzeć cię ze wszystkich nadziei. Ty wiesz, że Kaczor to nie Donald.
1: Nie.
0: Ty wiesz, że Kaczor to Jarosław.
1: Tak, Jarosław Boberek, tak, oficjalny głos Kaczora Donalda w Polsce.

0: się mówi do swojej pierwszej miłości. Do drugiej pewnie też.
1: Do trzeciej i do czwartej też. Nieważne, zawsze oczywiście, jak się kogoś kocha, to się mówi I love you. I wy też wiecie, że my was I love you, nie?
0: No. Cóż szkodzi obiecać?
1: No. Pijesz do kogoś?
0: Absolutnie, o tej porze nic nie piję,
1: to
0: oprócz
1: teraz kawy. Do Niemców się doczepmy może, co?
0: No to dawaj.
1: Bo słuchajcie, kontakt wzrokowy w Niemczech jest dość nietypowy. Podobno Niemcy patrzą na ciebie wciąż i nie czują nietaktu.
0: Znaczy gapią się tak?
1: Tak, to się nazywa nawet specjalnie, jest to opisane. Już tłumaczę. German Stare.
0: Pisze się Germane Stare.
1: Germane Stare. To taki zwyczaj Niemców do właśnie długiego wpatrywania się w inne osoby w miejscach publicznych, przez co wielu obcokrajowców jest skrępowanych.
0: Ale, że Niemcy są inni, jacyś tacy inni, prawda? To w niemieckiej kulturze taki intensywny kontakt wzrokowy jest neutralny i nie ma na celu bycia niegrzecznym. Absolutnie nie, w przeciwieństwie do innych kultur.
1: No, w Polsce u żadnego Niemca nie przejdzie ten German Stare, jak ty to powiedziałeś.
0: Tak, no. Chyba, że stary, chcesz mieć jakiś problem?
1: To się patrzy. SK2

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora.

0: Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
6: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.

0: od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
6: Piątkowy poranek, czas rozpocząć. Mam nadzieję, że w doskonałych jesteście humorach, no chyba, że ktoś zaspał. No ale mam nadzieję, że szef w miarę łagodny jakoś to zrozumie. Tym bardziej, że Łódź w ostatnim czasie w wielu miejscach niestety roboty drogowe, no i można się spóźnić. Dodatkowo aut przybywa m.in. na Piłsudskiego, w okolicach Kilińskiego. Mijajcie Rondo Solidarności oraz Rondo Lotników. A co z pogodą? Dzisiaj do 22 stopni, z dużą ilością słońca i bez opadów deszczu. Podobna aura w Łodzi również jutro.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
7: Zbliża się siódma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk z ważnym ostrzeżeniem w Sejmie. Premier uważa, że późna jesień i zima mogą być najtrudniejszym okresem wojny w Ukrainie. Według wywiadu Rosja nie planuje poważnych rozmów o rozejmie. Specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
8: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
9: Rosjanie nie są zainteresowani, przynajmniej do końca zimy, żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
8: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
7: Taki właśnie dron spadł zaledwie 4 kilometry od polskiej granicy. To postawiło nasze służby w stan najwyższej gotowości. 630 syren zawyło wczoraj w Lubelskiem. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W 120 budynkach, m.in. w szkołach i urzędach, przeprowadzono ewakuację. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreśla, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
10: To, co może zawsze działać lepiej, to może działać szybciej. Syreny zostały uruchomione na przestrzeni czasowej między minutą a dwoma minutami, więc jest to wynik już całkiem przyzwoity.
7: Syreny odezwały się m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
11: Nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
12: Było słychać i helikoptery latały. No
13: tak
12: ciężko.
13: Ciarki przychodzą.
7: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Czytanie dla przyjemności może zmniejszać ryzyko demencji. Naukowcy z Cambridge wskazują, że regularna lektura poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne. Korzystna może być zarówno książka, jak i na przykład komiks.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK2 Sport.
7: Lionel Messi z setnym golem dla Interu Miami. Argentyńczyk dołożył kolejne trofeum. Inter Miami pokonał Cruz Azul 2-0. Messi strzelił jedną z bramek. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Wicemistrzowie Polski stoczyli zacięty mecz z MTM Elsungen. Pokonali Niemców jedną bramką. Wisła wygrała 25-24.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Można grać w Lidze Mistrzów?
15: Można grać. No, nie każdy.
14: My Polacy po prostu jesteśmy dobry w robótkach ręcznych, bo to jest piłka ręczna. W nożnych tak ciężko nam idzie robić.
15: Ja chciałem wrócić do tego tematu pierwszej miłości dzisiaj.
14: No a co, a co?
15: Wkrótce w pierwszej miłości zobaczycie sceny mrożące krew w żyłach, bo jest taki serial, no. Nie? I sobie czytam. Tuż przed rozprawą rozwodową Kinga poznaje brutalną prawdę. Co Ilona zrobi teraz ze swoim odkryciem? No.
14: No i co zrobi?
15: Nie wiem, która po której weszła do łazienki, no to...
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
15: To wszystko od tego zależy.
14: I to zawsze kończy się rozwodem.
15: Zawsze.
14: Trzy po siódmej. Dzień dobry.

0: Ile mamy? 7 po 7, proszę państwa. Hej, za nami. Przed nami Sylwia Grzeszczak.
1: Pierwsza miłość.
0: Nie ale wybiera.
1: Dzisiaj, tak, wiecie, nie, naprawdę, ja po prostu dzisiaj zakochałem się w tym dniu, bo tyle fajnych telefonów schodzi na 726-826-826. Pytamy się was dzisiaj, czy pamiętacie swoją pierwszą miłość?
0: Bożenka.
2: No moja pierwsza miłość to porucznik Borewicz.
0: A, 07.
1: No, 07, tak, tak.
2: Sentymentem oglądam dzisiaj 07 z gościem.
0: No właśnie.
1: Przebarek.
0: Ale on miał poloneza.
2: To moja pierwsza miłość.
0: A, przez tego poloneza, przez tego poloneza.
2: Pozdrawiam,
0: bo pozdrawiamy, poloneza to on rzeczywiście miał konkretnego.
1: I teraz pytanie, czy Bożena się w nim zakochała, bo to Borewicz, czy Bożena się z nim zakochała, bo ma samochód, no.
0: I to jeszcze polonez.
1: I to polonez.
0: Bez rdzy.
1: Tak, to nie byle jaki samochód.
0: Idzie jak przecinak.
3: SK2.

0: wszystko jest już niczym.
1: Brawo dla was, 7.14. Dajecie radę, jest dobrze. Zmierzacie tam, gdzie zmierzacie.
2: Zobaczcie, już dotrwaliśmy do 7.14.
1: No,
2: to za chwilę 10, po 10 to już
1: będzie. A potem fajra, i od razu. A teraz brawa jeszcze raz dla sierpnia. Brawo. Jest wrzesień, ale brawo dla sierpnia. Sierpień został uznany za najgorętszy miesiąc w historii globalnych pomiarów temperatury.
2: Chciałem gwiznąć tak jak się...
1: To ja zrobię magiczną trąbę.
2: Fajny, fajny ten sierpień, taki gorący, prawda? No, limity przekroczone o 1,5 stopnia wobec wyznaczonego. No, tak czy inaczej, robi się coraz goręcej na ziemi.
1: A poprzez, przypomnijmy, kto był w sierpniu na urlopie?
2: No kto? No, Jarząbek oczywiście. Widzicie, ja to mam szczęście. Cała planeta płonie, a jak ja mam urlop, to zawsze leje.

0: Mirafiori. Mirafiori. Brzmi tak bardzo włosko. Ale polski był, dobry utwór.
1: To chyba był kiedyś samochód taki fajny w PRL-u, wyścigowy.
0: Tak?
1: No Fiat Mirafiori. Ja muszę sprawdzić.
0: Sprawdź, to może się przyda do Państw Miast, jak będzie na przykład samochód na M i ktoś powie Mirafiori, to nas zaskoczy, nie? Ale o Państwa Miastach jeszcze dzisiaj będziemy mówić, teraz zupełnie o czymś innym, o przemyśle AGD RTV. Są zarzuty dotyczące zbierania danych przez telewizory pewnej firmy. Mogą szpiegować, podsłuchiwać, wysyłają na serwery, oj.
1: Niebywałe, nie. Kiedyś człowiek po pracy mógł spokojnie sobie, nie wiem, telewizję obejrzeć, prawda? A no. Dzisiaj telewizja ogląda człowieka.
2: SK2 100% polskich hitów.

0: Panio, tydzień Valdi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty inwestycji Resi Capital. Sprawdź mieszkania w topowych lokalizacjach i ceny już od 9500 zł za metr kwadratowy. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
15: Drodzy kierowcy, coraz ciaśniej na łódzkich ulicach, szczególnie Rondo Solidarności. Omijajcie też okolice Pilińskiego i Piłsudskiego. Nie najlepiej w okolice łódzkiej jest Takady, omijamy też Fabianicką, bo tutaj remonty, wiadomo, od już tutaj Rudzkiej w kierunku Ronda Lotnisk Lwowskich. Od samego rana tego słońca nie brakuje i bardzo dobrze, co prawda jeszcze o poranku rzeźko, ale dziś do 21-22 stopni z dużą ilością słońca i co najważniejsze, bez opadów deszczu. Podobna pogoda ma być również jutro.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
16: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Wojsko zareagowało na kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W gotowości są też systemy obrony powietrznej i radary. Dowództwo operacyjne zapewnia, że to działania prewencyjne. Coraz więcej osób wybiera szczepienie przeciw grypie w aptece. W tym sezonie dostępne są 3 rodzaje szczepionek. Chętnych przybywa, wystarczy znaleźć aptekę i umówić wizytę. Ulewa zalała galerię Uffizi we Florencji. Woda przeciekła przez świetlik i zaczęła spływać po obrazie Caravaggia Bacchus. Wyglądało to groźnie, ale dzieło nie zostało uszkodzone. Obraz ochroniła szklana gablota.

0: Panie! Panie!
1: Panie!
2: O której jest ten, co miał być 7:38?
1: Co?
2: No ten.
1: O który? A! No już teraz.
2: Co? Czyli bez opóźnienia, 7:39.
1: PKP, piątkowe. Kto wie, ten dzwoni już od razu. Kto nie wie, już tłumaczymy. Nasz numer telefonu 726-826-826. I w PKP chodzi o to, żeby pozdrowić kogoś piątkowo.
2: Na żywo w tym momencie na antenie. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
3: Kogoś piątkowo.
1: Przez telefon. Przez telefon się słuchamy, nie przez radio. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, jestem Tomasz z Pruszkowa. Pozdrawiam serdecznie moją córeczkę Nataszę, kochającego synka Mieszka i wspaniałą żonę Lidię. Lidia, wstawaj, mamy piątek, piękny dzień. Miłego weekendu na wszystkich.
2: Jaka zegaretka, pobudka.
1: Można kogoś obudzić, można. Dobra, to był pierwszy i tu już nikt nie dzwoni. I o co się rozchodzi?
2: Naprawdę?
1: O nie, dzwoni. Halo, dzień dobry.
4: Cześć, pozdrawiam Tomka, Las Palmas.
1: O! A poczekaj, to rodzina czy nie rodzina? Nie da się. Tomek przez cały sierpień z Las Palmas.
2: Tomek, jak nas słyszysz, to możesz pozdrowić. No. 726-826-826.
1: Kolejny telefon, halo, słuchamy.
5: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
1: Cześć Krzysiu, słuchamy.
5: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, mojego misia, którego bardzo kocham, no i mojego kolegę z pracy, Grzegorza Baranka, który się tak samo dzisiaj męczy i ma taką samą linię jak ja, 523. I was, chłopaki, pozdrawiam.
1: Jeździmy komunikacją, wozimy wszystkich, no.
5: I jeszcze Antosie ma bardzo miły głos, pozdrawiam. Można się zakopać w głosie.
1: Przekażemy. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, jakoś na imię kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie, ścisz radio!
4: Halo?
1: Jak masz na imię i kogo pozdrawiasz? Słuchamy.
4: Ania, pozdrawiam mojego kochanego męża Adasia, który męczy się na siłowni właśnie. Moje dzieci, Luzie i Stasia, tą rodzinkę, oczywiście całe Radio SK2.
1: Dziękujemy. Ciekawe, co mąż robi na siłowni. Ja bym robił czteropaka.
2: Krata jak u pirata.
1: Dzień dobry, halo, kolejny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Dzień dobry.
1: Przerywa!
2: Przerywa!
1: No, nie dogadamy się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy. Kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Halo, dzień dobry. Karolina, pozdrawiam moje dzieci, Borysa i Nikolę, które wiozę do szkoły.
1: Pięknie. Niech się uczą pilnie, proszę przekazać. Jeszcze jeden telefonik, słuchamy.
8: Dzień dobry, Kasia z Bobrownik. Pozdrawiam wszystkie robaczki z Szkoły Podstawowej w Bobrownikach.
1: Ładnie.
2: Ktoś na ryby jedzie?
1: Ładnie. Nie no, w Bobrownikach to muszą być robaczki. Halo, dzień dobry, jeszcze jeden telefon, ale dzisiaj dużo tych telefonów. Kogo pozdrawiasz?
9: Dzień dobry. Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Izabelę, mojego syna Marcina i całą załogę Eski 2, którą słucham codziennie nieodmiernie.
2: A super. Kim jesteś, powiedz mi jeszcze tylko?
9: Damian tu.
1: Myślałem, Damian. Że zwycięzcą, ale też może być. Pozdrawiamy, Damianie. Kolejny, ostatni telefon, powiedzmy, na dziś. Słuchamy. Kogo pozdrawiasz?
10: Cześć, witam wszystkich. Pozdrawiam tą panią, co mi składała życzenia.
1: O, Tomek! Yes, udało się. Ale czy ty dzwonisz z Las Palmas?
10: Dokładnie.
1: Jaka międzynarodowe połączenie, naciągniemy cię na koszta,
2: jaka
1: Tomek.
2: Pogoda w Las Palmas?
10: Nie, żadne koszta, to jest
2: jaka Europa pogoda jeszcze. W Las Palmas?
10: Jaka pogoda? Dzisiaj 26 stopni, jest cieplutko.
1: Ładnie, no, kiedy wracasz, Tomek, powiedz jeszcze.
10: No, lecimy na Szczecin za tydzień.
1: Pięknie, to do Damy usłyszenia to. W kraju. Odjazd!
2: A PKP podjeżdża w przyszły piątek. SK2.

0: 8 minut zostało do 8. Lalka dzieli Polaków. Ten nowy serial Netflixa, niektórym się nie podoba, bo się niby zatraca duch oryginału, bo dużo wulgaryzmów tam się pojawia w tym serialu.
1: Bo to może nie jest lalka Prusa, tylko laleczka Chucky.

0: My nie mamy, my nigdy nie będziemy mieli dość i czekamy na was, żebyście się zgłosili do państw miast, które po 8 prezent marzeń o wartości 500 zł do wygrania.
1: 726 826 826 to numer telefonu, pod którym czekamy na SMS-y. Czekamy też na zgłoszenia przez Messengera, tylko tam pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebyśmy mogli zadzwonić.
0: Dokładnie. Dzisiaj się zgłaszamy tym, co macie w szafie, ale nie chodzi o ubrania.
1: O te takie świnstewka? Co?
0: Nie. No, chyba, że ty masz świnstewkę. Ja tam nie mam świnstewek w szafie. Co innego niż ubrania trzymacie w swojej szafie?
1: Tym za wchodzimy dużo powiedziałem.
0: Do gry. SK2.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów

0: i na yula.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
17: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Na łódzkich ulicach ciasno, między innymi na Żeromskiego, w okolicach Więckowskiego, wschodnia. Omijajcie też zachodnią, okolice Ronda Solidarności, szczególnie Kopcińskiego, Pomorską i dalej jadąc w kierunku Parki Kilińskiego. Już tutaj w okolicach Piłsudskiego, w kierunku Widzewa, nie najlepiej też przy rondzie Lotników Lwowskich. Co z pogodą? Dzisiaj duża ilość słońca. To cieszy, do 22 stopni w tym najcieplejszym momencie. Wieczorem i w nocy niestety mogą występować gęste mgły.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
18: Jest ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków hybrydowych. Premier mówił w Sejmie o wzmacnianiu granicy z Ukrainą. Tusk zaapelował również o jedność w sprawie sojuszników i artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co usłyszeliśmy?
19: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
20: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
19: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
18: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla 53-latka z Koszalina. Mężczyzna miał zaatakować swoją siostrę i jej partnera. Do tragedii doszło w niedzielę. Podejrzany został zatrzymany 2 dni później.
21: Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach tych wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku i do niego tak narastało. okazało, że sprowokowało go do takiego działania.
18: Mówi Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 53-latka. Dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w Warszawie w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. O ten tytuł walczy 7 filmów. Wśród nich Bez końca, Dziki, Dziki Wschód i Ojczyzna. A galę Oscarów odbędzie się w nocy z 14 na 15 marca.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK2 Sport.
18: Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi rano listę powołanych na zgrupowanie. Biało-czerwoni spotkają się już w poniedziałek. Zgrupowanie potrwa ponad 2 tygodnie. W tym czasie Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Ale zanim na kadrę, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej z niej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: 3 minuty po godzinie 8:00. Moi drodzy, świętujemy dzisiaj dzień pierwszej miłości, bo takowyż mamy.
23: I przypominamy sobie, kto był waszą pierwszą miłością, proszę bardzo.
24: Oczywiście MacGyver i Richard Dean Anderson. Pozdrawiam, Kasia.
23: No właśnie, MacGyver, wiecie dlaczego? To jest wymarzony mąż. To jest jedyny facet na świecie, którego nie trzeba prosić i przypominać mu pół roku, żeby coś zrobił. Jak on coś chce, to robi od razu.
25: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Czyli nie to, co my.
26: Nie.
23: My nie jesteśmy MacGyver.
26: My nie potrafimy zrobić helikoptera z wykałaczki.
23: Nie.
26: W zasadzie nic nie potrafimy.
23: Nie, jakieś tam cuda potrafimy, tylko w odpowiednim czasie.

0: 11 minut po 8, hip hip hura, mamy nowego Polaka.
1: Tak, i ktoś się zdecydował na nasz paszport, wyobraźcie sobie. I to nie byle kto?
0: No, to jest noblista. Noblista w dziedzinie fizjologii i medycyny, biolog molekularny. Och, dobrze to powiedziałem. Wiktor Ambros.
1: A skąd o tym wiemy? Bo oczywiście kto jak kto, ale Donald Tusk musiał się tym pochwalić. Jak napisał na tych swoich mediach społecznościowych, napisał mu tak.
0: On to powiedział, to był filmik.
1: Tak?
0: Po angielsku powiedział,
1: ale ja widziałem,
0: i tam było
1: że napisał.
0: Bo to było przetłumaczone z napisami pod spodem.
1: A, to dlatego. Dobra, tak czy inaczej, to powiedział,
0: cytat,
1: napisał.
0: Cytat.
1: Tak. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na ziemi. A przynajmniej tak uważam.
0: No i Wiktor Ambros, ten noblista, jakby cieszy się, mówi, że jest zaszczycony i zapowiedział, że w maju będzie już w Polsce.
1: No, czyli do maja pan noblista ma czas, żeby się jeszcze nauczyć, jak być Polakiem.
0: No to dużo nie potrzeba. Wystarczy, że teraz, w tym momencie, zapisze się do lekarza na NFZ, to akurat mniej więcej na maj będzie termin.

0: 18 minut po 8. Dzisiaj zrobimy tak, że ty przyniesiesz koło i będę musiał cię oderwać od tego krzesła.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ja to robię w sekundę, a ty jeszcze tego koła nie przyniosłeś.
3: Idę!
0: Jest i koło. Jest też Dorota i Ola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, dwa dzień dobry, super, pięknie, ładnie. Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak, tak, jasne.
0: Dobrze, kto zacznie pierwszy? Zacznie Dorotka. Dorota.
3: Dorota. Dobra, to ja cię teraz, Dorotka, przejmuję. Dawid nam sobie coś tam gmera, niech sobie gmera. W prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
3: W lewo. Ojej, muszę przestawić to, muszę tutaj, tu przekręcić. Dobra, mamy literkę N. N jak...
0: N jak na-na-na-na.
3: Na-na-na-na.
0: 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
4: Norwegia.
3: Miasto.
4: Nowy Sąd.
3: Znana postać.
4: Znana postać? Norbi.
3: Roślina.
4: Narkot.
3: Kolor.
4: Niebieski.
3: Zawód.
4: Nurek.
3: Samochód.
0: Już no będzie dobra. Samochód po czasie.
3: Zawód. Tak się trochę tego jąkałem, bo musiałem skumać, co mówiłaś.
0: A roślina tak, była jaka?
3: Powiedz tę roślinę, jeżeli dobrze usłyszałem, to ci zaliczam.
4: Narcyz.
3: Dobrze.
0: Narcyz, tak?
3: Tak, tak,
0: no dobrze. A państwo?
3: No, powiedz to...
4: Bo ja... Norwegia.
0: Dobrze, też dobrze, zapisałem dobrze, sobie Norwegia.
3: Tak, dobra.
0: Bo ja tak okay. Zapisałem sobie ze znakiem zapytania, czy dobrze usłyszałem, ale dobrze usłyszałem w takim
3: wszystko
0: razie.
3: Wszystko jest, czyli okay, 6.
0: Czyli 6, nie mamy pytań w takim razie. 6 punktów, Dorotko, dla ciebie, ale pamiętajcie, zasięg w naszej zabawie jest bardzo ważny i jakość połączenia, bo jak my czegoś nie dosłyszymy,
3: bo no to... oni ostatnio te 3G wszystkim wyłączyli i wszyscy jesteśmy w 4D.
0: No tak, no, no tak. W czarnej D jesteśmy
3: czarnej
0: teraz.
3: 4D.
0: No, 4D.
3: Tak jest.
0: Ola... Ty, a Oli nie ma. Ola, jesteś?
4: Jestem.
0: Jesteś, dobra.
4: Jestem.
3: No, mówiłem.
0: Ola, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo. Teraz ten plasticzek, który zatrzymuje koło, jest przeźroczysty. Wczoraj, przedwczoraj, przed zepsuciem się jeszcze był czarny. Litera I z kropeczką, Olu. I z kropeczką, krótkie I.
3: Na głośno, wyraźnie,
0: tak.
3: Ola.
0: I 20 sekund na literę I, poproszę państwo.
4: Indie.
0: Miasto. Miasto. Jeszcze raz.
4: Inowrocław.
0: I tytuł filmu.
4: Inia Mocni.
0: Imię.
4: Ireneusz.
0: Roślina.
4: Irys.
0: Potrawa.
4: Indyk.
0: Fajnie, tylko po czasie.
3: Fajnie, ten indyk, a ładnie
0: indyk,
3: wszedłby.
0: Fajnie, indyk, wszedłby indyk. Indyk by wszedł. Indyczek dobry. Dobry tak skrupać. No dobrze.
3: Posłuchaj, 1, 2, 3, 4. Za długo się nad tym chyba miastem zastanawiałaś.
0: No,
3: albo cię przerwało.
0: No,
3: nie wiem, co się działo.
0: Mogło też przerwać, nie wiem.
3: Mogło.
4: Byłam w łazience u córki.
0: W łazience. No właśnie, wszystko wina łazienki. Tak. Dobra, to powiedz córce, że fajne nagrody pocieszenia dostaniesz, bo 5 niestety. Dorota zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł.
4: No, dziękuję bardzo.
3: Proszę bardzo. Dorota wygrała o indyka.
0: Wszystko rozchodzi się o indyka.
3: Tak, no. Tak, taki to drób jest już. 22 po 8 państwa miasta wracają po... Kiedy? W poniedziałek, tak?
0: Poniedziałek. Tak.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 26 minut po godzinie 8, a tymczasem kontrowersyjna wizyta pani minister kultury na dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego, bo dach jest remontowany, to w Krakowie. No. I pani minister sobie weszła i pojawiły się zdjęcia i pojawiły się zarzuty dla pani minister, bo pani minister tam w szpileczkach
1: widziałem,
0: weszła.
1: Widziałem, że w szpilkach. No. No, krew człowieka zalewa, czasami nawiązuje do tego utworu, który jest za nami. Ale to nie wszystko, ona też kasku nie miała.
0: Nie miała kasku.
1: No, widocznie pani minister kultury nie wiedziała, że są miejsca, w których brak kasku i odblasków oznacza brak kultury. SK2

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na Dzień Otwarty Inwestycji Resi Capital. Sprawdź mieszkania w topowych lokalizacjach i ceny już od 9500 zł za metr kwadratowy. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
11: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
17: No niestety, coraz więcej samochodów na łódzkich drogach, szczególnie Piłsudskiego, od Kilińskiego, w kierunku Widzewa, Przędzalniana. Omijajcie Kopcińskiego, Pomorską, Źródłową, okolice również Telefonicznej, Wschodnia. Korkuje się też okolica Zachodniej, Żeromskiego, Bulczańska, no i oczywiście okolice łódzkie Estakady. Tutaj też niestety, ale trzeba chwilkę odstać. Pogodowo całkiem przyjemnie, dzisiaj do 22 stopni, z dużą ilością słońca i w Łodzi bez opadu deszczu.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
18: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Mgła utrudnia pracę lotniska w krakowskich Balicach. Od rana wiele lotów jest opóźnionych. Część samolotów przekierowano na inne lotniska, mówi Monika Chyleszek, rzecznik Kraków Airport.
19: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami. I lot ze Stambułu miał w Krakowie wylądować 8.35. Będzie w Krakowie o godzinie 11.
18: A według prognoz sytuacja sytuacja w Balicach powinna poprawić się do godziny 10. 7 osób z zarzutami po śledztwie w szpitalu w Garwolinie. Podejrzani to 4 członków zarządu i 3 lekarzy. Według śledczych szpital miał stracić ponad 730 tysięcy złotych. Polacy pobili 2 rekordy. W 2025 roku zawarli tylko 133 tysiące małżeństw. To najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie rekordowo często podpisywali intercyzy. Było ich blisko 70 tysięcy.

0: to jest instrument, którego o 8.39 nie powinno być.
1: Dlaczego?
0: Bo się nazywa saksofon.
1: Saksofon.
0: Saksofon.
1: I się w niego dmucha.
0: Da jest.
1: Cały czas trenujemy, cały czas do przodu.
2: Litera.
1: 21 minut zostało nam do godziny 8. Pora na nasz kącik odkurzający. Są takie newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. My przeglądamy internety, przeglądamy stare gazety, żebyście sobie przypomnieli z sentymentem, co kiedyś na świecie mogło się dziać. Dzisiaj 2007 rok. Królewska marynarka wojenna Australii fundowała służącym w niej kobietom zabiegi powiększania biustu. Ujawnił brytyjski dziennik Daily Telegraph. Rząd będzie musiał w tym tygodniu wytłumaczyć się, dlaczego operację finansowano z pieniędzy podatników. Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony, brygadier Andrew Nicolik, twierdzi, że operację wykonywano tylko tym kobietom, którym posiadanie małego biustu odbierało pewność siebie. I tak podał portal Wirtualna Polska 18 września 2007 roku.
0: Co tutaj wyjaśniać, moi, to była modernizacja armii, bo wiadomo, że żołnierze, którzy są pewni siebie, są pierwsi na polu walki.

0: Fajnie, że z nami jesteście. 11 minut zostało do 9.
1: Ja myślę, że nikt się nie cieszył z obecności 78-latki na parkingu w Zakliczynie w Małopolsce. Mhm. Kobieta ostatnio pojechała zaparkować i tak zaparkowała, że uszkodziła 6 zaparkowanych obok samochodów.
0: Pół parkingu uszkodziła. Okoliczni lakiernicy zwietrzyli niezły biznes i już proponują swoje usługi.
2: Tak. To kupimy spraya i będziemy balować.
0: Chyba, że się nie wyklepia i takiego już botnika nigdzie nie dostaniesz.

0: tańcz.
1: Mam déjà vu. Znaczy, déjà vu mam.
2: Z czym się zderzyłeś?
1: Mam wrażenie, że reprezentacja Polski w siatkówce grała niedawno z Łotwą. Mhm. A teraz znowu będzie grała z Łotwą. Tylko chyba kobietki grały niedawno, nie?
2: Nie
1: panie
2: wiem,
1: nasze.
2: Powiem ci szczerze, że spójrz na mnie, ja ze sportem to mam
1: nie,
2: mało
1: nic.
2: Do czynienia.
1: A kto rzuca w darta, to nie sport?
2: Ja to taki sport, że wiesz, jak się schylisz raz na ruski rok, to jest dobrze, prawda?
1: Ja wiem, jak ty rzucasz. Ale dobra, Polaków czeka Łotwa robota. Taki nagłówek w prasie.
2: Coś, kogo zatrudniałem w tych gazetach, prawda? Że ci ludzie po prostu na takie łotwe pomysły wpadają.
1: No, a my wam życzymy łotwego weekendu.
2: Tak,
1: żeby był week i end.
2: Tak, i żeby wam się łotwo w poniedziałek do pracy wstawało.
1: No. Pa!
2: Pa!
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.

0: Reklama.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulę z pyre.
5: Pierogi z serem.
6: Makaron carbonara.
7: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może.

0: skacze tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
2: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
19: I po raz kolejny wyjeżdżam na łódzkie drogi. Niestety, drodzy kierowcy, Wólczańską raczej omijajcie. Podobnie Zachodnią, Lutomierską, nie najlepiej też przy rondzie Solidarności, czyli Pomorska, Kopcińskiego, Okolice Telefonicznej. Nie najlepiej też na Tuwima, w okolicach Sienkiewicza, no i na Kilińskiego i na Piłsudskiego w kierunku Widzewa. Co z pogodą? Doskonałe informacje. Jutro do 22 stopni. Podobnie jak dzisiaj i co najważniejsze, parasol kompletnie w Łodzi niepotrzebne, raczej bez obawy deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
20: Minęła 9. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk jedzie dziś do Ukrainy. Premier ostrzega, że Rosja może nasilić ataki na ukraińską energetykę przed zimą. Po powrocie Tusk przedstawi raport o sytuacji energetycznej Ukrainy. W planie jest też spotkanie z premierem Słowacji, a rozmowy będą dotyczyć m.in. sankcji na Rosję.
21: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
22: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
21: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
20: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Donald Trump zapowiada, że wkrótce poznamy jej dokładną lokalizację. Napisał o tym w mediach społecznościowych, zaznaczając, że znaczne postępy w jej utworzeniu są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Jednocześnie amerykańskie media informują o planowanej redukcji wojsk USA w Europie. Mateusz Chłystun zna szczegóły, co dokładnie planuje Pentagon.
23: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie między innymi innymi w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
20: A co zatem z bazą w Polsce?
23: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
20: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia o dreszcze. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. O tym, co czeka kibiców i zawodników, mówi dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
0: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach, różnej konfiguracji, o zmienności charakterystyki trasy.
20: A na starcie pojawi się także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja.
1: SK2 News Łódź.
19: Łukasz Bogdan, zapraszam. Dwaj bracia z zarzutami znęcania się nad zwierzętami na posesji w gminie Łęczyca w Łódzkiem policjanci znaleźli 3 zaniedbane psy i martwego szczeniaka. Zwierzęta trafiły do schroniska. 49-latkowi grozi do 5 lat więzienia, jego 51-letniemu bratu do 3. Tłumy uczniów wziął udział w zbiórce krwi w popularnym energetyku w Bełchatowie.
7: Pierwsze moje zdarzenie z takim czymś.
17: Teraz wybieramy miejsce w kucie.
7: Bolało?
24: Nie, warto pomagać.
19: To 300. akcja organizowana przez kopalnię Bełchatów.
25: Ryk silników, piękna woda. No, dobre połączenie na weekend, jak ktoś oczywiście potrzebuje takich wrażeń. Tu Radio SK2, a my dajemy wam muzyczne wrażenia, bo gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Natalia Nykiel dla was na początek tej godziny, a mamy 4 minuty po 9:00.

Ależ skala. To piosenka Światłoczuła od Natalii Kukulskiej, no tak, żeby wam doświetlić ten piątek. Tutaj Radio SK2, a jak ktoś jest czuły na filmiki z kotkami, albo po prostu lubi mruczki, to mam łamiącą wiadomość. Na świecie odkryto właśnie nowy gatunek kota. Naukowcy znaleźli go w lasach Boliwii. Co ciekawe, Leopardus tilcayo, bo taką nadali mu nazwę, jest mniejszy od takiego standardowego kota domowego, a futro ma w takie ciemne plamki. Bardzo polecam zobaczyć zdjęcia, tym bardziej, że to pierwsza potwierdzona nowa odmiana kota od ponad 100 lat, słuchajcie. Czyli taka nówka sztuka, to znaczy nówka kitka.

0: Wehikuł czasu.
1: Polska lat 70. Właśnie tu lądujemy naszym wehikułem czasu. Krakowski kabaret architektów Anawa przekształca się wtedy w zespół muzyczny i w 1970 roku wydaje płytę Marek Grechuta and Anawa. Co ciekawe, jeszcze zanim powstała ta płyta, we wczesnym składzie koncertowym Anawy występował na skrzypcach nastoletni Zbigniew Wodecki. Przed nami Nie dokazuj ze wspomnianej płyty Marek Grechuta and zespół Anawa.

Święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: jesienny clubbing, idealny kawałek. To nowość od Liwki w Radiu SK, A2 Poza Tobą Nic. Liwka po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z Papieru wróciła z nowym singlem i też prezentuje nam swoje nowe klubowe oblicze. Widać, że ten kawałek bardzo mocno Wam podszedł, bo Poza Tobą Nic jest o jedno oczko od wskoczenia na podium gorącej polskiej dwudziestki. Jeszcze jest trochę czasu na oddanie swoich głosów na sk2.pl, bo kolejne notowanie już dziś po 18:00 i uwaga, będzie też gość specjalny, czyli Michał Szpak, który zaprezentuje nam swój nowy singiel, czyli Kochanie.
1: SK2. Reklama.
2: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
3: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na Dzień Otwarty Inwestycji Resi Capital. Sprawdź mieszkania w topowych lokalizacjach i ceny już od 9500 zł za metr kwadratowy. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Bricomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
15: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
14: Lamia Sofa na każdy dzień.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
17: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: I po reklamie.

0: No to teraz wyobraźcie sobie, że 36 lat temu, w taki piątek, jak mamy dziś, teraz właśnie, balowano do takich właśnie hitów. Moje Miasto Nocą, zespół Demono w Radiu SK2, gramy wam 100% polskich hitów, przypominamy, co fajnego polska muzyka ma do pokazania, tak to u nas działa, a zegar w sumie działa tak, że punktualnie o 10 usłyszymy newsy.
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: TPO.pl.
4: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
4: Podpisz umowę online na TPO.pl.
5: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
6: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
10: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 350

0: 9 tysięcy złotych. Zapraszamy. A gdyby tak, zamieszkać w nowym centrum Łodzi, w tyglu kulturalnych wydarzeń, wśród wyjątkowych ludzi, w centrum największych możliwości. Wystarczy przyjść 19 lub 20 września między 10 a 16 na premierowe dni otwarte etapu B3 łódzkiej inwestycji Flow w nowym centrum Łodzi. Bądź jednym z pierwszych. Flow przy ulicy Hasa w Łodzi. Zapraszamy. archicom.pl/Łódź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty inwestycji Resi Capital. Sprawdź mieszkania w topowych lokalizacjach i ceny już od 9500 zł za metr kwadratowy. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
5: Weekend na horyzoncie, więc u każdego chyba uśmiech powoli zaczyna pojawiać się na twarzach. Tym bardziej, że pogodowo ma być naprawdę bardzo sympatycznie. Dzisiaj zresztą dużo słońca, bez opadów deszczu. Jutro podobnie, w okolicach do 22 stopni. Co prawda w nocy dzisiaj mogą występować gęste mgły, więc warunki do jazdy trudne. Proszę o tym pamiętać. A na łódzkich drogach ciasno m.in. na Kopcińskiego, w okolicach Ronda Solidarności. Omijajcie Bułczańską, Żeromskiego, ścisłe centrum miasta również.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
6: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowana A4 na Dolnym Śląsku między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dostawczak najechał na naczepę tira. Jego kierowca był zakleszczony w kabinie. Uwolniono go i śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala. Utrudnienia potrwają tam jeszcze kilka godzin. Koniec działań polskiego lotnictwa wojskowego. Myśliwce zostały poderwane w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polskiej przestrzeni powietrznej nie naruszono. Wznowiono też loty na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
7: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
6: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lubin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczył krótko.
7: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
6: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Nowy gatunek dzikiego kota odkryty w Boliwii. Ten żyje w mglistych lasach na wschodnich stokach Andów. Jest mniejszy od kota domowego i ma plamiste futro. Gatunek potwierdzono dzięki badaniom DNA. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat.
3: K2 News Łódź.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Kijanki na start. W Łodzi rusza bezpłatny program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3.
8: Na bezpieczeństwo czuwa ratownik. Mamy tak samo instruktora, który prowadzi zajęcia.
5: Mówi ratownik Jacek Kadubiec. Przygotowano ponad 200 miejsc. Zapisy trwają do końca września. Trwa kolejna edycja turnieju z Orlika na stadion w Łódzkiem.
9: 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba. Jest cała Polska bardzo mocno się angażuje w to, żeby zagrać wielki finał.
5: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Szczegóły na stronie z Orlika na stadion.pl.
10: Mamy 10:00 na zegarach, tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie będę dla was miała nówkę sztukę ze świeżego, dziś dosłownie wydanego albumu Pana Mroza. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Stach Urski zabiera nas w stronę słońca. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a ja zabieram was do tego, co czeka nas na Igrzyskach Olimpijskich za 8 lat, bo tu już klarują się pewne plany. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w Australii jako miejsce rozgrywania zawodów wioślarskich właśnie na tych igrzyskach. Problem tylko polega na tym, że w tej rzece nadal żyją sobie, i to w ogóle od bardzo dawna, krokodyle. Stąd też ta decyzja wzbudziła całą masę złych emocji, więc wychodzi na to, że sportowcy będą ostrzyć zęby na medale, a krokodyle na sportowców.

0: SK2 Łódź.
1: Już jest świeżutki, pachnący album Mroza. Wszystko, czego chciałem. A przed nami w Radiu SK2 tytułowy singiel z tej płyty, nagrany wraz z braćmi Kacperczyk.

0: Przedtem narzuca nam tutaj budka suflera. To piąty bieg w Radiu SK2. No i w kolejną gęstość wchodzi też nasza polska reprezentacja. Jan Urban ogłosił powołania na 4 nadchodzące mecze Ligi Narodów. 25 września na Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. Zobaczymy Roberta Lewandowskiego, oczywiście jako kapitana, ale też i 4 nowe twarze. Tymoteusza Puchacza, Adriana Benedyczaka, Wojciecha Mońkę i Wiktora Nowaka. Za to w komentarzach ludzie pytają: panie Urban, a gdzie Mazurek jest? My się pytamy. Dziwne pytanie moim zdaniem, no bo przecież na pewno będzie na meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zawsze, nigdy w zasadzie się nie zdarzyło, żeby przed meczem kadry Mazurka nie zagrali. Ja nie wiem, o co ta afera.
1: SK2. Reklama.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Chłynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
11: Lamia Sofa na każdy dzień.
12: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: A gdyby tak, zamieszkać w nowym centrum Łodzi, w tyglu kulturalnych wydarzeń, wśród wyjątkowych ludzi, w centrum największych możliwości. Wystarczy przyjść 19 lub 20 września między 10 a 16 na premierowe dni otwarte etapu B3 łódzkiej inwestycji Flow w nowym centrum Łodzi. Bądź jednym z pierwszych. Flow przy ulicy Hasa w Łodzi. Zapraszamy. archicom.pl/Łódź.
16: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na Was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota 19 września od 10 do 15. Łódź Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherrylots.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahe.loc.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
19: Po reklamie.

0: Ja Natalię Zastępę bardzo polecam waszej uwadze, bo to przezdolna artystka jest. Nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze zagra na wiolonczeli i pianinie, a później jeszcze skomponuje piosenkę i napisze do niej słowa. No, kobieta wielu talentów. Co zresztą słychać. Wracam do siebie, gramy wam w Radiu SK2. A skoro tak, to o 11 z newsami wróci do nas Paulina Chorbatowska.
1: Reklama. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: A gdyby tak, zamieszkać w nowym centrum Łodzi. W tyglu kulturalnych wydarzeń. Wśród wyjątkowych ludzi. W centrum największych możliwości. Wystarczy przyjść 19 lub 20 września między 10 a 16 na premierowe dni otwarte etapu B3 łódzkiej inwestycji Flow w nowym centrum Łodzi. Bądź jednym z pierwszych. Flow przy ulicy Hasa w Łodzi. Zapraszamy. archicom.pl/Łódź.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen,

0: który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
1: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
4: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Na łódzkich ulicach ciasno, między innymi na Żeromskiego, w okolicach Więckowskiego, wschodnia. Omijajcie też zachodnią, okolice Ronda Solidarności, szczególnie Kopcińskiego, Pomorską i dalej jadąc w kierunku Parki Kilińskiego. Już tutaj w okolicach Piłsudskiego, w kierunku Widzewa, nie najlepiej też przy rondzie Lotników Lwowskich. Co z pogodą? Dzisiaj duża ilość słońca. To cieszy, do 22 stopni w tym najcieplejszym momencie. Wieczorem i w nocy niestety mogą występować gęste mgły.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
5: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zmiana na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Marcin Horała z Rozwoju Plus został nowym wicemarszałkiem. W głosowaniu pokonał Marcina Ociepę z PiS. Horała otrzymał poparcie koalicji rządzącej. PiS nadal nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Przed głosowaniem Mariusz Błaszczak przekonywał, że wybór jest tylko jeden.
6: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
7: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
8: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
5: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z KO. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
9: Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
5: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września. W ten weekend wielkie sprzątanie. Tegoroczne sprzątanie świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Dużo dzieje się z tej okazji m.in. w Toruniu. Od rana młodzi ludzie sprzątają okolice swoich szkół. W akcji razem z uczniami podstawówki numer 24 jest nasza reporterka Maria Nowak.
10: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
11: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
12: Ile tam jest rzeczy.
10: To tutaj ma tyle butelek.
12: Dużo jest.
10: I tylko w tym jednym miejscu?
12: Tam było właśnie dużo w krzakach.
11: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
5: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. Uczestnicy przypominają, że śmieci pozostawione na lądzie mogą trafić do rzek i mórz.
13: SK2 News Łódź.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Kijanki na start. W Łodzi rusza bezpłatny program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3.
14: Na bezpieczeństwie czuwa ratownik. Mamy tak samo instruktora, który prowadzi zajęcia.
4: Mówi ratownik Jacek Kadłubiec. Przygotowano ponad 200 miejsc. Zapisy trwają do końca września. Odnowią stare i zniszczone kamienice. Piotrków Trybunalski w Łódzkiem zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
15: Trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
4: Projekt ma być gotowy do 2029 roku.
16: 11:03. Tu Radio SK2. Przed nami godzina wypełniona polską muzyką. Będzie nowość od Sanach i ruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Sprawdzimy też, czy tak łatwo pomylić wilka z kojotem. Jak się okazuje, chyba tak, chyba prosta sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No.

0: Błękitnego nieba nie da się pomylić z niczym innym, absolutnie. To zespół Manam w Radiu SK2, choć jeśli chodzi o faunę, no to o pomyłkę, jak się okazuje, bardzo łatwo. W Sejmie odbyła się debata poświęcona wilkom, ale doszło do wpadki, bo na slajdzie, który wyświetlił się w sali, zamiast rzeczonego wilka pojawił się kojot. Ten błąd wytknęli posłom naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, tłumacząc przy tym, że w ogóle w Polsce kojoty nie występują. No już chyba bardziej prawdopodobne, że w stolicy zobaczymy szakala.
1: Mr. Szakal, welcome to Warsaw.
2: Chcesz mieć tu zaraz Interpol.
1: Świetnie pan mówi po polsku. SK2

Przed nami reprezentant sceny synth-popowej, choć niektórzy widzą w nim zalążek klasycznego polskiego, no właśnie, disco polo. Zespół Papa Dance nagrał ten utwór na przełomie lat 1985 i 86, prezentując go na festiwalu w Opolu. Nawet nie spodziewali się żadnych nagród, bo ten rodzaj muzyki rzadko zdobywał uznanie opolskiej widowni. A jednak Najstory zajął trzecie miejsce w plebiscycie publiczności.

0: nowość otwierająca zupełnie nowy rozdział w karierze Sanach. To Cichosza w Radiu SK2. W pełnej ciszy za to i będąc totalnie anonimowym, pewien darczyńca w Japonii zadziwił cały kraj. Porzucił 35 kg czystego złota do siedziby władz prefektury Hyogo, która mierzy się z bankructwem i miała już ogłaszać upadłość. Złoto jest warte ponad 5,5 miliona dolarów, słuchajcie. Władze oficjalnie za ten wór podziękowały, ale jak wiemy, Japończycy lubią, jak wszystko jest i precyzyjne, i jasne, i wszystko jest opisane. Wyobrażacie sobie męczarnię urzędnika, który wpisując do rejestru źródło pochodzenia majątku miał wpisać znalezione na wycieraczce? Brzuch to go chyba przez tydzień bolał.
1: SK2. Reklama.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Chłynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na Dzień Otwarty Inwestycji Resi Capital. Sprawdź mieszkania w topowych lokalizacjach i ceny już od 9500 zł za metr kwadratowy. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
17: I po reklamie.

0: Proszę bardzo. Niby piosenka nagrana w małym podwarszawskim studiu, a zna i pamięta ją cała Polska w roku 1997, bo powstała z czystego ludzkiego poczucia solidarności. Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
13: A gdyby tak, zamieszkać w nowym centrum Łodzi, w tyglu kulturalnych wydarzeń, wśród wyjątkowych ludzi, w centrum największych możliwości. Wystarczy przyjść 19 lub 20 września między 10 a 16 na premierowe dni otwarte etapu B3 łódzkiej inwestycji Flow w nowym centrum Łodzi. Bądź jednym z pierwszych. Flow przy ulicy Hasa w Łodzi. Zapraszamy. archicom.pl/Łódź.
14: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
13: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
14: Lamia Sofa na każdy dzień.
15: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota 19 września od 10 do 15. Łódź Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherrylots.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
18: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
21: Przyjemna to pogoda, sami przyznacie, w Łodzi i w regionie. Dzisiaj bez opadów deszczu do 22 stopni w cieniu. W nocy mogą występować się mgły. Jutro piękna aura z dużą ilością słońca i oczywiście bez opadów deszczu, więc można planować wypad

0: na miasto w ten weekend. A co na łódzkich drogach? Ciasno, między innymi na skrzyżowaniu Marszałków. Omijajcie ścisłe centrum miasta, szczególnie okolice Piłsudskiego, już od Kilińskiego w kierunku Widzewa. Przędzaliana też przytka na okolice Mickiewicza, ścisłe centrum miasta, Radwańska, Brzeźna oraz okolice Rada Lotników.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Prokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
2: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania. Przy Wiejskiej jest Mateusz Chłystun. Powiedz, co ta decyzja oznacza dla kierowców.
3: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tak zwanych nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
2: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniej takie przepisy Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Wojciech Król jest już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych. Przypomnę, Sejm uchylił immunitet Króla wczoraj, a śledztwo dotyczy podejrzenia o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Krakowskie boiska tętnią sportem. Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą teraz w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału w Gdańsku. Tam zagrają o Mistrzostwo Polski oraz zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników?
4: Gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
5: Przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport.
6: Pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
2: Dodawał Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, wielki finał w listopadzie.
7: SK2 News Łódź.
0: Łukasz Bogdan, zapraszam. Zaczęło się od niesprawnych świateł, a może skończyć się 10 latami więzienia. Łódzcy policjanci zatrzymali 60-latka, który miał cofnięte prawo jazdy. Mężczyzna próbował przekupić mundurowych, żeby uniknąć kary. Sprawę prowadzi prokuratura w Brzesinach. A ceny egzaminów na prawo jazdy w regionie łódzkim wzrosły średnio o 5%. Mimo nieco wyższych cen chętnych nie brakuje. Co ciekawe, największą zdawalność osiągają w łódzkim 17-latkowie. Przypomnijmy, oni do ukończenia 18 lat muszą jednak jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
8: Kuba!
9: Co tam?
8: Szef patrzył dzisiaj w twoją stronę?
9: Tak, właśnie minęliśmy się na klatce, więc jak ja tutaj biegłem do studia, to tak spojrzeliśmy na siebie i... Ale szczęśliwie się spieszyłem na serwis.
8: Spieszyłeś tego. Się, on wiedział, że ty się spieszyłeś w stronę weekendu.
7: 10 najlepszych polskich hitów.
10: Jeden po drugim.
8: Przez najbliższe 3 godziny do tego weekendu będę dla was grał w SC2 100% polskiej muzyki, 100% hitów i postaram się, żeby na tym dzisiaj przynajmniej na razie procenty się nie skończyły. Kowalski, witajcie w SC2.

0: To nie jest kit, to jest hit. Kombi sen się spełnia. Teraz człowiek w SC2, który lubi wciskać kit.
1: Nosem wkręca. Nosem wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
2: Tak.
3: Kłaniam się, Barbara z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
2: Tak.
3: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
2: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
3: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
2: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
3: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
2: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla mnie nie ma problemu.
3: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
2: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
3: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
2: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
3: A dlaczego?
2: Dobrze, wie pani... proszę panią, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
3: Nie, ja nie wiem, kto to tam pani mnie nadal nie zrozumiała. Już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel. Załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro ze strojem kąpielowym. Oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
2: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
3: Ale zasady pani zna, tak?
2: Tak.
3: Dobrze. Wiadro pani dostarczy Anna.
4: Moja najukochańsza koleżanko zostałaś skręcona.
2: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
1: Nosel skręca.
0: Ale Nosel dzisiaj namieszał. Ale przyjemnie. Jeżeli chcielibyście również taki żarcik komuś zrobić, wskakujcie na sk2.pl. Nosel czeka na wasze zgłoszenia.

0: Demonowe sc 2 to jeszcze taka krótka historia z Iławy. Wąż Boa przypełzł, tutaj czytam, do skarbówki. No, pewnie chciał powiedzieć, że więcej pieniędzy z niego już nie wyduszał.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
4: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji 10 sztuk na konto.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelots.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięso zamielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
13: Taj Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Taj Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: I po reklamie.

0: Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Awianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: A gdyby tak, zamieszkać w nowym centrum Łodzi, w tyglu kulturalnych wydarzeń, wśród wyjątkowych ludzi, w centrum największych możliwości. Wystarczy przyjść 19 lub 20 września między 10 a 16 na premierowe dni otwarte etapu B3 łódzkiej inwestycji Flow w nowym centrum Łodzi. Bądź jednym z pierwszych. Flow przy ulicy Hasa w Łodzi. Zapraszamy. archicom.pl/Łódź.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
19: I po raz kolejny wyjeżdżam na łódzkie drogi. Niestety, drodzy kierowcy, Wólczańską raczej omijajcie. Podobnie Zachodnią, Lutomierską, nie najlepiej też przy rondzie Solidarności, czyli Pomorska, Kopcińskiego, okolice Telefonicznej, nie najlepiej też na Tuwima, w okolicach Sienkiewicza, no i na Kilińskiego i na Piłsudskiego w kierunku Widzewa. Co z pogodą? Doskonałą informację. Jutro do 22 stopni. Podobnie jak dzisiaj i co najważniejsze, parasol kompletnie w Łodzi niepotrzebne, raczej bez obawy deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
20: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi

0: kandydat Marcin Ociepa z PiS-u. Chorała deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiS-u.
1: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji.
0: A kandydaturę Chorały poparli posłowie rządzącej koalicji. Jest już w Kijowie premier Donald Tusk, przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, o czym donosi nasz korespondent Ołech Miłecki.
2: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnieniu sankcyjnej presji na Rosję. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołech Białecki.
0: Teraz ważne informacje z ostatniej chwili. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży.
3: Na tę chwilę trzy zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby.
0: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Kierowcy, uwaga, droga krajowa 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.
4: K2 News Łódź.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. 19 pięter, setki schodów i cyber zagadki w niedzielę w Łodzi Cyber Run 2026. Uczestnicy pobiegną na szczyt najwyższego biurowca w mieście. Po raz pierwszy odbędą się też Mistrzostwa Polski Policji w biegu po schodach. Młodzi łodzianie stworzyli Back to the Roots, łączą muzykę, taniec i film, by poruszać ważne tematy.
6: Językiem hip-hopu i choreografii chcieliśmy przekazać problem, który dotyczy nas wszystkich, czyli właśnie uzależnienie od telefonu.
5: Mówi Lena Kozłowska z Back to the Roots. Ich działalność to także wydarzenia inspirowane kulturą uliczną.
7: Dwie, trzy minuty po 13:00, oficjalnie jesteśmy jeszcze w pracy.
0: Zgadza się.
7: Ale mentalnie.
0: Potwierdzam.
7: Mentalnie siedzimy już przy zimnym.
0: Piątek w kalendarzu, no to jasne, że tak.
7: Siedzimy przy zimnym. Kaloryferze.
0: A, no bo jeszcze nie grzeje.
4: 10 najlepszych polskich hitów.
8: Jeden po drugim.
4: Deska 2.
7: Grzejemy tylko polskie hity. Sylwia Grzeszczak, Igor Herbut, a Kleo na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie. Nie szukam.

Nawet nie chciałbym sprawdzać, jaką ona ma siłę, bo potem mógłbym nie wstać. Warius Manks, zanim zrozumiesz w SC2, nie potrafię tego zrozumieć, że dzisiaj aż tyle nietypowych świąt mamy w kalendarzu 18 września. Obrodziło i to nieźle. Międzynarodowy Dzień Geologa, czyli tych, którzy lubią grzebać w ziemi, życzymy wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Monitoringu Wody jest również. To takie święto wędkarzy, bo oni cały czas są wpatrzeni w wodę. Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, to tego raczej z szefem się nie obchodzi. Dzień Pierwszej Miłości, o, pamiętam. No, ale rdzą się pokryła. Światowy Dzień Kierownika też jest. O, to też święto każdego. Dzień Kierownika. A kto nie został nazwany kierownikiem? Chociaż tak raz na parkingu. Panie kierowniku, może popilnować autko? No, a propos auta, jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. I to jest super święto międzynarodowe. Brama garażowa. A jak przechodzisz przez nią, to zupełnie inny świat. Płynący mlekiem, miodem też. SK2. To taka brama do raju.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Wesce 2, życie jak poemat, który cały czas pędzi, ale teraz będzie pędziło do tyłu na wstecznym.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W którym mamy 1978 rok i sobie siedzi w ławce szkolnej Beata Kozidrak, patrzy przez okno i tęskni, tak jak teraz dzieciaki patrzą przez okno w szkole. Tęsknią za wakacjami i ona też to przeżywała, tylko że zamiast słuchać tego, co mówiła pani profesor na języku polskim akurat, to ona złapała za ołówek, kartkę i pisała tekst. Tekst piosenki, która później stała się wielkim hitem w Opolu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale to także hit każdego ogniska, każdego biwaku i innego wypadu. No kto nie wyjmował gitary przy tym? A jeżeli ktoś nie dośpiewał słów, to one sobie same gdzieś tam doleciały. Piechotą do lata. Bajm w SK2.

0: szczęście. No szczęście to będzie wyglądało tak, jeżeli Marisa wyląduje na pierwszym miejscu z tym numerem. To jest od niej nowość. Śpiewa, że na wszystko przyjdzie czas, no i przyszedł najwyższy czas na to, by zagłosować na nią i jej numer. O tym, że lato mija, ale i tak będzie pięknie. SK2.pl. Dzisiaj jeszcze... Macie ile? 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 4,5 godziny, a potem Łukasz Zduńczyk będzie dla was grał gorącą polską dwudziestkę o 18.00 Westyba. SK2. Dobrze policzyłem. A happy set za chwilę, zanim pójdę na rockowo-punkowo.
1: Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
10: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
11: A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
16: O.
15: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
17: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
18: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
24: To będzie ostatnia reklama.
0: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Niewiele ci mogę dać. To muzyczne cudeńko od Perfektu w SC2, a za chwilę 14 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi trawa, której nie wolno palić, oraz strażacy w akcji. Ale to będą ćwiczenia.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą

0: Rodzaje 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
20: Samochodów niestety przybywa na łódzkich ulicach. Zdejmujemy nogę z gazu przed rondem Solidarności na Kopcińskiego oraz na Alei Palki. Zachodnia na kilku fragmentach też się przytyka za Lutomierską w kierunku centrum Łodzi. No i przy skrzyżowaniu Marszałków niestety gęsto na Kopcińskiego oraz na Piłsudskiego przy Palniarni. Najciaśniej. W Łodzi na zewnątrz 21 stopni. Ten weekend rozpoczynamy raczej pochmurno, ale padać nie powinno przez sobotę i niedzielę.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
21: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi jednak prezydent. Sam składa własny projekt w tej sprawie.
22: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli
9: jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
21: Mówi Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Prezydencki projekt wprowadza nowe ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
18: Propozycja prezydenta nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie

0: polskich obywateli.
1: A dodajmy, jak przewidują analitycy, e-petrol.pl w przyszłym tygodniu benzyna przebije 8 zł za litr, diesel 9 zł za litr. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia. Ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami.
2: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi? Oskarżenia akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
1: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań. Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łomżyńskim. W scenariuszu akcja gaszenia przeszło 20 hektarów płonącego lasu.
3: Na odbiorze do 11.
4: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań.
1: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W kilkugodzinnych ćwiczeniach Leśny Front strażacy wykorzystują również drony i systemy do poszukiwań.
5: SK2 News Łódź.
6: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Odnowią stare i zniszczone kamienice. Piotrków Trybunalski w Łódzkiem zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
7: Trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
6: Projekt ma być gotowy do 2029 roku. Oblężenie jeży w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt. Winni tej sytuacji są nadgorliwi spacerowicze.
8: Przyroda wie, co robi i ja bym tutaj nie ingerował.
6: Mówi Paweł Kowalski, kierownik ośrodka w Kole w Łódzkiem. Każdego dnia trafia tam około 10 jeży.
9: Także tego. 2,5 minuty po 14 kończymy pierwszą zmianę. Powoli również kończymy tydzień i zaczynamy wolne. Od czego zaczynamy? Od zakupów pewnie. Na weekendowy chill. Wrzucimy sobie czerwone korale, sprawdzimy, jak Rudy przygotowuje się do weselicha. No i co jeszcze będzie się działo, to tylko anioł wie.
10: Bez reklam. Jeden po drugim.
5: Teraz gra.

0: Mrozu, Sand and Grace, nic do stracenia, w SC2 nie mamy. Słuchałem nowej płyty Mroza, która ukazała się o północy. Wszystko, czego chcę. Gitary, funk, soul, inspiracje latami 70. To słychać na nowym krążku Mroza i krążek ten składa się praktycznie z samych singli radiowych. Jest na nim 10 utworów, specjalnie sprawdziłem i co ciekawe, wszystkie razem wzięte, czyli aby przesłuchać płytę od deski do deski, od A do Z, wystarczą tylko 33 minuty.
1: SK2.
0: Patrzcie, jak malutko. Ale taka jest cecha Mroza. Wszystko kurczy.

0: Jest moc w tym hicie ONA i Koła Czasu. Udana akcja policji, czytam. Policja znalazła dwa skutery wodne skradzione na Mazowszu. Skutery wodne znaleziono w lesie. A to jest ciekawe. Złodzieje chcieli pewnie schować je w dziupli.
1: Reklama.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
14: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: 5, 9, 31.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto?
17: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska, Westy 2 i w głowie. Czy wiesz, kto dzisiaj ma imieniny?
1: No nie, nie mam pojęcia, może ja.
0: Nie, właśnie Stanisław i Irena. A ty kiedy masz?
1: 3 maja.
0: O!
1: Więc jeszcze muszę poczekać trochę, niestety.
0: To już było. A cukierków nie przyniosłaś?
1: Przyniosłam, nie, Kamil. Kłamca wstrętny.
0: Jarząbek pewnie wszystkie zjadł.
1: Tak było, potwierdzam.
0: Antonina von Deser będzie z wami od godziny 15. Bawcie się z nią dobrze i zyską dwa przy najlepszych polskich hitach. Będzie weekendowy power. Tak.
1: Tak.
0: Tak.
2: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to cukier 1 kg, złoty 35 zł przy zakupie 10 kg.

0: Jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
9: Nawrot do Wborczyków. Tutaj uważajcie, może się korkować. Samochodów ogólnie też przybywa na łódzkich ulicach. Zwalniamy przed rondem Solidarności, zwłaszcza na Kopcińskiego, no ale także Kopcińskiego przed Piłsudskiego. Ciasno. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj bez opadów deszczu. Na termometrach teraz 22 stopnie. Takie same wyniki przez weekend. Korzystajmy z tej aury, bo w przyszłym tygodniu przyjdzie ochłodzenie. Będzie 14 stopni i deszcz na środę. Początek kalendarzowej jesieni.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
10: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się przed wylotem Karola Nawrockiego do USA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz.
11: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
10: A do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa.
12: Dostarczony został również protokół przesłuchania. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
10: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według śledczych kierowca mógł zasnąć za kierownicą, po czym autokar zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób.

0: osób. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze, jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974 roku.
1: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym, musimy grać jednym systemem.
0: Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek.
2: SK2 News Łódź.
3: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Odwoływane są kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Powód: usterki w oprogramowaniu nowo zakupionych pociągów PESA.
4: Czekamy. Wiadomo, że utrudnianie. Trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
3: Również w kolejnych dniach pasażerowie muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby połączeń. A w poniedziałek ulica Tylna zostanie zamknięta z powodu remontu.
5: Pierwsze prace, które wykonawca rozpocznie, to frezowanie nawierzchni, jak również wymianę nawierzchni chodników.
3: Mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji. Prace potrwają do wiosny.
6: Kilka chwil po 15:00. Ty, widzę, jesteś dzisiaj w bardzo dobrym humorze.
7: Z kamienną twarzą i cały na czarno, tak?
6: Ale nie, no, nie masz kamiennej twarzy, jest uśmiech na tej twarzy, więc nie oszukuj. Czerń to też piękny kolor, także bardzo mnie to cieszy, ale za godzinę wrócisz. Nie, w tym dobrym humorze już nie pójdziesz na dwór i korzystać z pogody.
7: Nawet za pół godziny wrócisz.
6: No to bardzo dobrze. Antonina Wandesel, witam, a wiadomości za pół godziny, także bądźcie z nami, bo muzyka, wiadomości, to wszystko u nas. Co najlepsze.

Lady Punk, siódme niebo nienawiści w Radiu SK2. W internecie mamy nowy trend, o którym przeczytałam i na początku trochę go nie mogłam zrozumieć, bo ktoś mówi, że zapomniałem słuchawek i jakby to poszło i ja nie wiedziałam totalnie, o co chodzi, ale doczytałam, dowiedziałam się i już wam mówię. W tym trendzie chodzi o to, że rzeczywiście jedna osoba mówi, zapomniałam słuchawek, no a druga odpowiada, że nie ma sprawy i zaczyna po prostu śpiewać. No i tak internet odkrył, że no można zrobić trend po prostu ze wszystkiego. No i w ten trend wkręciły się m.in. Jan Kleosia, Maryla Rodowicz czy Julia Wieniawa. No ale pomyślałam sobie, że jak zaczynają śpiewać tak a cappella, to będzie można zobaczyć, kto tak naprawdę potrafi dobrze śpiewać. SK2. A już teraz napijemy się pysznego napoju, jakim jest bubble tea.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Śledczy weszli do Ministerstwa Sportu i Turystyki, potwierdza prokuratura okręgowa w Warszawie. Przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów, czytamy w komunikacie prokuratury. A to w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków portret własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. W przyszłym tygodniu cena benzyny przebije barierę 8 zł za litr, diesel będzie powyżej 9 zł. Wskazują analitycy epetrol.pl. Jak twierdzą, dotychczasowa skala podwyżek na stacjach nie oddaje jeszcze w pełni zakresu zmian na hurtowym rynku paliw. System ma być gotowy na znacznie większe zainteresowanie. Organizatorzy podkarpackiego czeku turystycznego przygotowują się do drugiej tury programu. Ta ruszy 6 października. Czek to 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu obejmujący minimum 2 noclegi. Dodajmy, podczas pierwszego naboru 6630 czeków rozeszło się w zaledwie godzinach.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Niektórzy czekają, bo za chwilkę wychodzą z pracy i rozpoczynają weekend, ale też będą myśleć o kolacji, więc przychodzę do Was z najnowszymi newsami kolacyjnymi, bo zawsze jedzenie z puszki jest mocno hejtowane, że jest niedobre, że niezdrowe, a słuchajcie, okazuje się, że ryba z puszki wcale nie musi być opcją awaryjną na kanapkę, tylko może być normalnym, dobrym posiłkiem. Dietetycy szczególnie polecają sardynki, łososia, tuńczyka, no bo mają bardzo dużo składników, które no lubi nasz mózg, więc między innymi są tam kwasy omega-3, które dobrze wpływają na nas, czyli wychodzi na to, że następnym razem, kiedy otwieracie puszkę, no to możecie sobie powiedzieć, że to nie jest szybki obiad czy kolacja, to jest inwestycja w mózg i w zdrowie. No nie dziękujcie, tylko korzystajcie.
1: SK2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
4: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
6: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
16: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
17: Lidl, to się opłaca.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na Was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota, 19 września, od 10 do 15. Łódź, Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherrylots.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na Dzień Otwarty Inwestycji Resi Capital. Sprawdź mieszkania w topowych lokalizacjach i ceny już od 9500 zł za metr kwadratowy. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
21: I po reklamie.

0: Sezon na maliny w pełni, więc na kilka chwil przed godziną 16 no nie mogło polecieć nic innego niż Malinowy Król od Urszuli. Po 16 na start mocne trio Honorata Skarbek, Edyta Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. Nie żeby zagrali razem, ale wiecie, tak pomyślałam sobie, że gdyby taki numer, co to by było, wszystko jest możliwe. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się po 16.
1: Reklama. Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: Mucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo,

0: wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: A gdyby tak, zamieszkać w nowym centrum Łodzi, w tyglu kulturalnych wydarzeń, wśród wyjątkowych ludzi, w centrum największych możliwości. Wystarczy przyjść 19 lub 20 września między 10 a 16 na premierowe dni otwarte etapu B3 łódzkiej inwestycji Flow w nowym centrum Łodzi. Bądź jednym z pierwszych. Flow przy ulicy Hasa w Łodzi. Zapraszamy. archicom.pl/Łódź.
2: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
10: Niestety bardzo duży ruch na łódzkich ulicach. W wielu miejscach zdejmujemy nogę z gazu. Limanowskiego ciasno. Również ruchy wzmożone przed rondem Solidarności. Trwa remont też Alei Palki. Wkrótce zmiany przy Wojska Polskiego. A poza tym samochodów też bardzo dużo na Kopcińskiego, Piłsudskiego, przy Palniarni, czy też Żeromskiego i Mickiewicza. Nie ma rady, trzeba swoje odstać i płacić za paliwo, które do tanich nie należy. 22 stopnie teraz w Łodzi. W weekend podobne temperatury.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
11: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Konferencji szefa MON w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Tak jest. Dzień dobry.
11: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
12: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
13: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
12: W przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
11: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej otrzymał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wojciech Król usłyszał je dziś w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Znamy polskiego kandydata do Oscara. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego powalczy o nagrodę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dodajmy, w marcu odbędzie się już 99. edycja Nagród Akademii Filmowej.
14: SK2 News Łódź.
10: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Już jutro wystartuje pierwszy w Łodzi PKO wieczorny półmaraton.
15: My zaczynamy od poziomu 5000 zawodników i dziś przed startem imprezy mamy niemal komplet na liście startowej.
10: Mówi organizator Robert Blesiński. Miasteczko biegowe na terenie EC1 będzie otwarte od godziny.

0: godziny 16. Siatkarki ŁKS-u sprawdzą formę przed własną publicznością. W weekend w łódzkim Pałacu Sportu odbędzie się 4. Memoriał Michała Cichego. Rywalkami będą zespoły z Ostrawy, Kalisza i Piły.
1: No to będzie jeszcze lato czy nie? Bo wiem, że 23 rozpoczyna się ta astronomiczna jesień, ale z tego co ty mówisz, to...
2: Trochę będzie, trochę nie będzie. Różnie to bywa, no.
1: Czyli jesień, plecień, lato, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, tak? Coś jakoś tak.
2: Podobno nawet gdzieniegdzie ostatnio pierwiosnki się pojawiły, także widzisz.
1: I to jest piękna informacja. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i takich informacji, Kuba, nam właśnie trzeba, w piątek szczególnie.

0: powie.
1: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać... No cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej, jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. Posłuchajmy.
1: Pożar został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To na terenie suszarni zboża w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Wybuchło tam 12 zbiorników z gazem.
2: Jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem. Funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny.
1: Relacjonuje Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie osoby zostały poszkodowane, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami. Projekt ten trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc. Rowerowa fala zalała Szczecinek. Ponad 400 uczestników z podstawówek i szkół średnich ruszyło w 15-kilometrową trasę dookoła jeziora. Nie tylko na przejażdżkę. Z okazji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata młodzież po drodze zbiera śmieci. Ten rajd to szczecińska tradycja, trwająca już 14 lat.

0: Kaja na językach w Radiu SK2. Wy pewnie stoicie w korkach i macie dużo czasu na różne przemyślenia. No to będziecie mieli jego jeszcze więcej, albo czas, albo jeszcze więcej przemyśleń, dlatego że słuchajcie, dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Czyli święto osoby, o której myśleliśmy, że będziemy z nią do końca życia, no a później życie powiedziało, spokojnie, spokojnie, poznasz jeszcze kilka albo kilkadziesiąt osób. I pierwsza miłość zostaje chyba jednak w pamięci u każdego na zawsze. To są pierwsze motyle w brzuchu, pierwsza randka, pierwsze takie, czy on też mnie lubi? No i oczywiście pierwsze dramaty większe niż nie jeden serial. Ale jeżeli jesteście nadal z pierwszym partnerem, no to wielkie brawa. Niektórzy przez lata szukali miłości, a wy po prostu od razu trafiliście na właściwy numer. I dzisiaj wspominamy, i właśnie jeżeli stoicie w korku, to zachęcam, żeby powspominać te pierwsze motyle w brzuchu i oby tylko wspomnienia nie dostały dzisiaj wieczorem SMS-a: hej, pamiętasz mnie? SK2.
1: Reklama. Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji. Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty inwestycji Resi Capital. Sprawdź mieszkania w topowych lokalizacjach i ceny już od 9500 zł za metr kwadratowy. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
4: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
6: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. La Mia Sofa.pl.
6: La Mia Sofa na każdy dzień.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W
16: waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: To była Karolina Stanisławczyk, a na zegarach za moment godzina 17. I gdyby ktoś jeszcze przeoczył, to tylko przypominam, że dzisiaj piąteczek, piątunio, długo wyczekiwany dzień i zaczynamy weekend. A do tego, jak dołożycie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam SK2, no to to popołudnie piątkowe no już robi się idealne. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: TPO.pl.
4: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
4: Podpisz umowę online na TPO.pl.
5: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są Twoje zainteresowania, w AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
6: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
7: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik. 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: A gdyby tak, zamieszkać w nowym centrum Łodzi, w tyglu kulturalnych wydarzeń, wśród wyjątkowych ludzi, w centrum największych możliwości. Wystarczy przyjść

0: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
1: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na Was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota, 19 września, od 10 do 15. Łódź, Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherryloads.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Olu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
7: Godzinę temu było gorzej, teraz trochę luźniej na łódzkich ulicach, choć wciąż w wielu miejscach ciasno. Tymczasem kierowców czekają utrudnienia na A1 i S8 od poniedziałku. Drogowcy będą naprawiać dylatację między Kutnem a Piątkiem oraz Zduńską Wolą a Łaskiem. No i część pasów będzie zamknięta do piątku. W Łodzi 20 stopni teraz, przez weekend będzie około 22 kresek, w sobotę rozpogodzenia. Korzystajmy z tej aury, bo w przyszłym tygodniu opady deszczu i ochłodzenie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
8: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymirem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
9: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
8: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Celem ruchu jest m.in. stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, mówił Wołodymyr Zełenski.
10: Będą wagome.
8: Zawarte zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Mówił prezydent Ukrainy. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji. Robert Fico odwołał jednak wizytę. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach Marta Łazarska.
11: Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
8: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Czeka nas weekend z piłką ligową. Dziś rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Widzew o 18.00 zagra u siebie z Wieczystą, a druga drużyna z Krakowa, Wisła, przy Rejmonta ze Śląskiem Wrocław. Pierwszy gwizdek o 20.30.
12: SK2 News Łódź.
7: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności szokującego ataku na 13-latkę, do którego miało dojść w Rawie Mazowieckiej w Łódzkiem.
13: Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zostali powiadomieni o zgwałceniu 13-letniej dziewczynki w miejscowym parku. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz ustalenia ewentualnego sprawcy.
7: Mówi Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. Ze względu na dobro postępowania i ochronę małoletniej, śledczy nie ujawniają szczegółów.
14: Wiesz, że prawie byśmy się nie zobaczyli?
15: Jak to?
14: No tak to, że przyszedł tutaj Łukasz Zduńczyk, który ma

0: a za godzinę program i mnie chciał wygonić ze studia.
1: Tak się garnie w piątek po południu
0: tak,
1: do pracy?
0: Tak, ja tutaj się zapierałam i mówię, nie, ja nie oddam anteny, ja jeszcze muszę tutaj zostać, chcę zobaczyć Kubę Konieczkowicza i nie dałam się.
1: Chcę tu zostać.
0: Tak właśnie mu zaśpiewałam i zadziałało. Także Antonina van Dessel, jeszcze godzinę się ze mną państwo pomęczycie i z najlepszą polską muzyką. A Łukasz, a niech będzie sobie za godzinę.

Lucky Love i Bóg w Radiu SK2. A teraz mam wiadomość, o którą nikt nie prosił, ale na pewno wszyscy potrzebowali. Słuchajcie, do świąt Bożego Narodzenia zostało mniej niż 100 dni. Tak jest, dobrze słyszycie. Jeszcze tylko chwila i zaczniemy mówić. Nie no, przecież dopiero co były wakacje, a tutaj nagle ktoś odpali kolędy, Last Christmas, no i choinka pojawi się szybciej niż jesienna depresja po pierwszym rachunku za ogrzewanie. No ale spokojnie, bo to jeszcze 100 dni, prawie 100 dni, bo już poniżej tej setki, żeby ponarzekać, że święta są za szybko, ale macie jeszcze czas na porządki, na kupienie tych prezentów, także nie ma wymówek, no bo wam o tym przypomniałam i jest jeszcze troszkę czasu, ale szybko zleciało, co? SK2.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Patrycja Markowska jeszcze raz. Teraz będzie o filmie, dlatego że lalka podbija Netflixa i okazuje się, że nie tylko my mamy na jej punkcie małą obsesję, bo zagraniczni krytycy już ją ocenili, no i słuchajcie, bardzo dobrze ją ocenili, porównują ją nawet do Bridgertonów, no i chwalą rozmach aktorów, historię, ale oczywiście jakby to nie mogło być, znaleźli też kilka rzeczy do wytknięcia. No bo umówmy się, Polak potrafi, no ale zagraniczny krytyk też musi coś ponarzekać. Ale to jest podobno bardzo dobra produkcja, ja jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, ale polecam wam, może to plan też na weekend. Wygląda na to, że Wokulski i Łęcka robią międzynarodową karierę, no i bardzo dobrze, dobre, bo polskie. SK2. A teraz też bardzo dobre, bo polskie. Franek Kimono, King, Bruce Lee, Karate Mistrz.

0: i co się tak patrzysz? No i co się, Kamil, tak patrzysz, że nie możesz opuścić tego studia? Powiesz coś słuchaczom, czy nie? No krzyknij coś. Daj znak. Jak ten pies, którego chcesz mieć. No widzicie, Kamil Kowalski zawsze na posterunku. Ja chciałam wam powiedzieć o tym i przypomnieć, co może nie jest dobrą informacją, że za moment zaczyna się sezon grzewczy. No i w domach zacznie się walka. Jeden będzie mówił nie włączaj, no bo to dopiero wrzesień, drugi będzie już włączał. Ale eksperci twierdzą, że 18 stopni to jest zdecydowanie za mało dla naszego organizmu i taka optymalna temperatura to jest 20-22 stopnie. Tylko wytłumaczcie to komuś, kto przy 22 stopniach siedzi pod kocem i nadal twierdzi, że ciągnie od okna, czytajcie mnie. No i potem zaczyna się klasyk w domu, że jedna osoba odkręca kaloryfer, druga zakręca i tak do wiosny. A w studiu Eski 2 chłopaki jak zwykle ustawią 17 i jak tu żyć.
1: Eska 2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
6: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty inwestycji Resi Capital. Sprawdź mieszkania w topowych lokalizacjach i ceny już od 9500 zł za metr kwadratowy. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
7: Nowa marka, nowe emocje. Już 19 września Cherry Auron by Marvel świętuje oficjalne otwarcie salonu w Łodzi. Czekają na Was modele Cherry, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci oraz spotkanie z Rafałem Pawlakiem, byłym piłkarzem i trenerem. A dla klientów, którzy złożą zamówienie w dniach 19-26 września, pełen bak paliwa gratis. Sobota 19 września od 10 do 15. Łódź, Śmigłego Rydza 1. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Musicie tu być. Cherry Auron by Marvel. Cherryloc.pl.
8: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
9: Torba smaku. Torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
10: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
19: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 18, to była Agnieszka Chylińska, ONA i ich drzwi. A drzwi to za moment pokaże mi Łukasz Zduńczyk, dlatego że już tutaj go trochę widzę, kręci się, no bo po 18 on przejmuje antenę, będzie miał gościa specjalnego, Michała Szpaka, a dodatkowo najnowsze, najświeższe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zobaczymy, co w tym tygodniu było waszym numerem jeden. Koniecznie zostańcie, ja się żegnam, Antonina van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, pa.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman.

0: Łódź. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa na każdy dzień.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Abianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
8: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada z kolei własny projekt ustawy, a przypomnę wcześniejszą wersję przepisów uchwalonych przez Sejm w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. 3-miesięczny areszt dla 53-latka z Koszalina podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. We wtorkowy wieczór rodzina zaniepokojona o swoich bliskich powiadomiła służbę. Funkcjonariusze na miejscu odkryli ciała kobiety i mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany 53-latek to brat zamordowanej, grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Do drugiej tury wszedłby również Aleksander Owca. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże za głos. Głosuj. Właściwe wybory 27 września.
11: Gorąca Polska 20.
12: Polska 20.
11: Radia SK2.
13: Zaczynamy razem weekend i jak co tydzień mam 20 waszych ulubionych polskich numerów i najlepsze nowości. I najlepsze nowości od najlepszych polskich artystów, którzy często przychodzą do nas osobiście i w naszym studiu, w studiu Radia SK2. Teraz Michał Szpak, cześć.
14: Siema, dzień dobry.
13: Michał Szpak z dużym napisem na koszulce Kochanie, to Kochanie, tytuł jego nowego numeru. Za chwilę ten kawałek zagramy, ale pozwól, że ja ci kilka komentarzy do tego numeru już przeczytam.
14: Dawaj.
13: Mega vibe, nieźle buja. Ta piosenka spokojnie mogłaby lecieć w radiu.
14: No i właśnie dzisiaj to wydarzy chyba. Się.
13: Zabujałem się tak. Słuchacze są już ale jeszcze jeden mi się komentarz spodobał.
14: Dawaj.
13: Michał Szpak na Eurowizję. Co ty z tym zrobisz?
14: To jeszcze czas przed nami na to, żeby się zgłosić i pomyśleć o tym, co zrobić z tym tematem.
13: Najpierw mamy jeden ważny temat, zagrać premierowo twój nowy kawałek.
14: Tak.
13: I to się za chwilę wydarzy.
14: Czego pragnę.
13: Startujemy z Gorącą Polską 20. Łukasz Duńczyk, cześć.
11: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
13: A na miejscu 20 Dawid Podsiadło. Jakbyś zrobił duet z Dawidem Podsiadło, to by było coś.
14: Dawid, szykuj się.

0: Sanak w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej 20, a w naszym studiu Michał Szpak ze swoim nowym numerem. Cześć ponownie.
1: Witaj, jeszcze nie wyszedłem, jeszcze nie.
0: Jeszcze
1: jestem z wami, kochani.
0: Czekam na ten najważniejszy moment. Powiedz mi, czy po tylu latach na scenie, po występie na Eurowizji, po tylu hitach, czy takie premiery jeszcze robią na tobie wrażenie i czy jest jeszcze jakaś taka niepewność, a co jeśli się nie spodoba?
1: No powiedziałbym, że nawet to na mnie robi większe wrażenie niż wszystkie rzeczy, które dzieją się na scenie, bo scena jest bardziej dla mnie takim światem, w którym poruszam się na co dzień i można powiedzieć, nazwać to brzydko niestety, ale taką rutyną, a radio jest jednak dla mnie wciąż czymś nowym, bo w mojej historii niewiele utworów było granych w radio, więc zawsze jest to dla mnie ekscytujące doznanie.
0: Za chwilę twój nowy singiel, kochanie, zagramy premierowo na antenie Radia SK2. Powiedz mi, czy to jest twoja osobista historia, czy to jest twoja wiadomość do bliskiej osoby, czy to jest historia kogoś innego?
1: Nie, to jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
0: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
1: Absolutnie. Jest cudownie. Ten film też jest zapowiedzią filmu
0: Syrenka Picassa.
1: W związku z tym, no, dwie premiery w jednym, dwa spełnienia marzeń w jednym, więc czego chcieć więcej?
0: A powiedz mi, jak wygląda tworzenie piosenek do filmów? Czy to jest tak, że ty najpierw obejrzałeś film i potem na bazie napisałeś kawałek?
1: Pierwszy powstał utwór tak naprawdę, który udało się zesparować z historią filmu, w której też są losy wielu bohaterów splecione syrenką Picassa, intrygi i romanse, bardzo burzliwe i czasami niegrzeczne sceny tam są, tak jak ten właśnie utwór.
0: To prawda i teledysk też jest trochę niegrzeczny. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby ten teledysk obejrzeć. Napisałeś na Instagramie, że singiel powstał wśród zakopiańskich białych szczytów. Czy to było tak, że ty sobie chodziłeś po tatrzańskich szlakach
1: i myślałeś? Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Słuchaj, to jest ten moment. Zapowiadaj swój singiel i gramy go na antenie Radia SK2.
1: Nie mogę więcej nic powiedzieć poza kochanie!
0: To się dzieje w tym momencie.
1: Oh yeah!
0: Michał Szpak i kochanie. Premierowo na antenie Radia SK2 w gorącej polskiej 20.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 to Wiktor Waligura, a teraz posłuchajcie, jak ten numer brzmi w wersji koncertowej.
1: Nie nauczyli nas jak kochać, czy jeszcze pamiętasz jak się śmiać?
0: Też dobrze, prawda? I już niedługo na żywo będziemy mogli usłyszeć nowe numery prosto z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury, który już 2 października rusza w trasę koncertową i odwiedzi największe polskie miasta. A my lecimy dalej z notowaniem gorącej polskiej 20 na 16. męskie granie w mocno piątkowym imprezkowym stylu. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20.

Wiktoria Kida w Radiu SK2 to miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki, a teraz naszą antenę przejmuje młody, 14-letni talent Wiktor Sas, który już niedługo, 24 sierpnia, nie sierpnia, tylko października, będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior na Malcie, a dzisiaj się pochwalił numerem, z którym będzie walczył o zwycięstwo, to kawałek Gravity. Jak Wiktor sam mówi, to kawałek o tym, żeby się nie poddawać, żeby nas grawitacja nie zatrzymywała, żebyśmy szli dalej i spełniali swoje marzenia. Bardzo przyjemny numer, słuchajcie, on nie brzmi jakby miał 14 lat, on jest, brzmi jak doświadczony artysta, który ma co najmniej dwa razy tyle. No i szacun dla tego młodego gościa, bo większość z nas w wieku 14 lat mogło się pochwalić jedynym sukcesem, to piątka na sprawdzianie z matmy. Wiktor Sas i Gravity właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy hitów.

0: I zrobił to już po raz siódmy. Mrozu właśnie wydał nową płytę, a teraz wylądował na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. Wszystko, czego chciałem, tak ten krążek się nazywa, tak samo jak numer, który przed chwilą usłyszeliście. Mrozu mówi, że ta płyta to jest po prostu opis miejsca w życiu, w którym teraz się znajduje. A już niedługo Mrozu rusza w Polskę w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie, potem warszawski Torwar, Hala Stulecia we Wrocławiu, Trójmiejska Ergo Arena i na zakończenie 30 października Tauron Arena w Krakowie. A my w Radiu SK2 za chwilę gramy dalej gorącą polską 20. Na 12 czeka numer bardzo wieczorny. Zwróćcie na to uwagę. Liwka, Poza Tobą Nic.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na Dzień Otwarty Inwestycji Resi Capital. Sprawdź mieszkania w topowych lokalizacjach i ceny już od 9500 zł za metr kwadratowy. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę.
6: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
15: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
16: I po reklamie.
17: SK2.

0: Margaret w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, ale w piątkowe wieczory jest ta sama topka. 20 najlepszych polskich numerów tego tygodnia i oczywiście najlepsze nowości. Odkrywamy razem nową polską muzykę i teraz na naszą antenę wchodzi zespół Motyle. Debiutująca ekipa, która dopiero się rozkręca, mają dla swoich fanów komunikat.
1: Nasz utwór Bliżej Podejść Tak znalazł się w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Także liczymy na wasze wsparcie, dziękujemy za dotychczasowe reakcje, których jest bardzo dużo.
0: A żeby zagłosować, wystarczy wpaść na sk2.pl. Jeśli wam się ten kawałek podoba, klikajcie plusika, Motyle i Bliżej Podejść, tak? To jest numer o tym, że człowiek czasami boi się zrobić ten pierwszy krok i potem żałuje, więc uczmy się na bazie tego numeru.

0: O tym, że to jest dopiero początek. Ona się dopiero w swojej karierze rozkręca. I powiem wam, że to się nazywa muzyczne wejście smoka do gorącej polskiej dwudziestki, bo zaledwie tydzień temu Julia Wieniawa osobiście wpadła do naszego studia i premierowo ten hit zagraliśmy. Wtedy trafiła do propozycji, a dzisiaj, tydzień później, jest już na miejscu dziewiątym. Tak dużego skoku naprawdę dawno nie było. Teraz Julia Wieniawa otwiera nowy rozdział w swojej karierze.
1: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła.
0: A my dorośliśmy. Jesteśmy gotowi na to, żeby zagrać najlepszą ósemkę tego tygodnia. Zostańcie ze Skąd 2.
2: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2. SK2. 100%.

0: Reklama.
1: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych.
8: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W ramach festiwalu Łódź Wielu Kultur w Centralnym Muzeum Włókiennictwa będzie można zobaczyć wystawę Na krawędzi chaosu. Swoje prace pokaże 18 artystów z różnych części świata, mówi Małgorzata Ludwisiak z Centrum Dialogu.
14: Małe wspólnoty to może być odpowiedź i te odpowiedzi, jak te relacje mogą wyglądać, również są tymi propozycjami artystek, artystów, kolektywów.
13: Wernisaż wystawy dzisiaj, a

0: festiwal potrwa cały weekend.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Tu są wasze ulubione numery, teraz najlepsza ósemka tego tygodnia. To wy tę listę ułożyliście, dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. I naprawdę mocne nazwiska tutaj są. Jest Sanach, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski z Margaret, Oskar Cym z Zalia, Sylwia Grzeszczak i wielu innych. 4 minuty po godzinie 19 zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: Gorąca Polska 20 Radia.
3: A na miejscu ósmym hit dla tych, którzy kiedyś krzyczeli do mamy z podwórka, żeby przez okno rzuciła picie. Jeśli wolicie Tatry zamiast Alp, jeśli lubicie czasami nad Bałtyk wyjechać, BRO specjalnie dla was. Wychowa.

Sanach w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest Gorąca Polska 20 i miejsce 7. Sanach otwiera właśnie nowy rozdział w swojej karierze, ale co w tym rozdziale będzie, to na razie nie wiemy. Ta artystka też nowy rozdział właśnie zaczyna. Przed nami Keira w propozycjach do Gorącej Polskiej 20. To polska-amerykańska artystka, która karierę zaczęła m.in. w amerykańskim Idolu i wcześniej śpiewała tylko po angielsku, ale słuchajcie, nawróciła się. Teraz śpiewa po polsku i szykuje się do wydania pierwszej płyty, mini płyty, tylko w języku polskim, a to numer prosto z nadchodzącego krążka. Keira, Na moje nieszczęście. Ten numer na szczęście trafia do propozycji do Gorącej Polskiej 20. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na sk2.pl. Już teraz Keira. To jest SK2 i 100% polskich hitów.

0: gorąca polska dwudziestka. Lista hitów Radia SK2. 5.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

i opada stres po całym tygodniu. Ja wiem, że to już jest 18 września, ale co z tego? U nas cały czas wakacyjna playlista. Tak zagłosowaliście na sk2.pl. Dawid Kwiatkowski i Margaret to było miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki. A teraz ponownie zaglądamy do propozycji do waszej listy hitów, a tam czeka 30 metrów kwadratowych, czyli nowa propozycja od Bowskiej i artysty, który się nazywa po prostu Kajtek. No i Bowska zdementowała w mediach społecznościowych, że to nie jest reklama firmy deweloperskiej. Ona po prostu śpiewa, że nawet jak ktoś mieszka na małej przestrzeni w 30 metrach kwadratowych we dwoje, to da się żyć obok siebie. Czyli mówiąc po polsku, jak się człowiek na 30 metrach kwadratowych pokłóci, to da się jakoś przed sobą uciec. Ale ten numer brzmi naprawdę bardzo pozytywnie. Bardzo dobrze nakręca na początek weekendu. Pobudza na pewno. Bowska i po prostu Kajtek. 30 metrów kwadratowych w SC2.

0: Po raz kolejny daliście znać, że możecie tego słuchać bez końca. Oskar Cyms skończy ten tydzień z czwóreczką gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Cyms przez całe lato intensywnie koncertował i zdradził w naszym studiu, jaki ma sposób na reset po sezonie.
1: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
0: My teraz możemy łapać reset, bo weekend właśnie się teraz zaczyna, 27 minut po 19 w piątek i wchodzimy na podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer do łapania wspólnego, romantycznego resetu we dwoje w piątkowy wieczór. Zalia, Tylko kochaj mnie, miejsce trzeciego gorącej polskiej dwudziestki.

Brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Zalia. I to był, słuchajcie, trzeci najczęściej grany kawałek w polskich stacjach radiowych. Zalia naprawdę jest na topie, to według oficjalnej listy Airplay, ale Zalia jest też na miejscu drugim z męskim graniem w hicie Nareszcie. Ta dziewczyna naprawdę robi mega karierę i zdradziła na swoich mediach społecznościowych, że teraz szykuje dla nas nową płytę. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się ukaże. No a my wchodzimy o piętro wyżej. Na miejscu drugim bardzo wakacyjny numer, który podniesie temperaturę, zrobi jeszcze letnią atmosferę. Sylwia Grzeszczak i Mango na drugim.

0: I ciągle są wakacje, ciągle jest lato, można wracać wspomnieniami. Sylwia Grzeszczak na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz będzie dowód na to, że da się zdobyć dwa szczyty jednocześnie. Da się osiągnąć dwa sukcesy. Artur Rojek dzisiaj wydał nową płytę i dzisiaj wskakuje na miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki. Nowy krążek legendy polskiej muzyki nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Brzmi to nie po polsku. Artur zdradził w rozmowie z Antoniną Van Dessel na wczorajszym przedpremierowym odsłuchu tego krążka, że to zdanie kiedyś wypowiedział jego młodszy syn.
1: Kiedy mój młodszy syn to powiedział, miał 4 lata, powiedział to kiedy byliśmy otoczeni przyrodą, więc prawdopodobnie miał na myśli przelatujące ptaki nad sobą. Tylko o tym myślał. Myślał o perspektywie ptaka. Widział, że coś jest w górze i pomyślał sobie, że
2: też
1: ale fajnie by było, gdybym był w górze.
0: A teraz ten tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem tłumaczy się, żebyśmy po prostu mierzyli wysoko. I on mierzy bardzo wysoko. Jest teraz na szczycie Artur Rojek i Mira Fiori na miejscu pierwszym dzisiejszego notowania waszej listy hitów.

0: wielki dzień dla Artura Rojka. Premiera nowej płyty i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. To był kawałek Mirafiori. Artur Rojek już niebawem rusza w trasę koncertową. W październiku odwiedzi największe polskie miasta. No gorsza informacja jest taka, że niestety wszystkie bilety na wszystkie koncerty są już wyprzedane. Ale jest też dobra informacja, bo w przyszłym roku też będzie trasa koncertowa Artura Rojka. Mirafiori Tour. Start 2 kwietnia w Częstochowie, a potem Artur Rojek odwiedzi Zabrze, Gdynię, Lublin, Szczecin i Bielsko-Białą. A teraz był na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli chcecie posłuchać wywiadu z tym artystą, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a nowe notowanie waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory. TPOPL. Podpisz umowę online na TPOPL.
10: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
11: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
12: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotoski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Audi w Łodzi przy ulicy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.

Sound and Grace i Filip Lato na antenie Radia SK2, a nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki właśnie wylądowało na sk2.pl, także zaglądajcie i głosujcie na wasze ulubione polskie hity, bo to wy tę listę układacie. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. Przypomnę, dzisiaj na szczycie Artur Rojek, który świętuje nie tylko zwycięstwo w waszej liście hitów, ale także premierę nowego krążka. A my gramy dalej, klasyk, Łzy, już teraz w Radiu SK2.

0: Starsa w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, czyli najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. To się właśnie teraz dzieje, za chwilę będzie godzina 20. Razem odpoczywamy po całym tygodniu. Teraz można, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dawajcie znać, jak rozpoczynacie weekend. Nagrywajcie się na naszym Messengerze, a ja wam dobrze zagram.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
11: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
15: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.

0: Wielki plac zabaw dla graczy. Od planszówek po najnowsze gry wideo.
1: Mówi Adrian Kulesza z EC1.
0: Największym nazwiskiem jest zdecydowanie John Romita Jr., twórca związany ze Spider-Manem, Wolverine'em, Daredevilem czy Punisherem.
1: A w programie też konkurs cosplay i atrakcje dla całych rodzin.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
3: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Dłużej czekać nie trzeba. Weekend się właśnie zaczyna, punktualnie godzina 20, a najlepiej zacząć z polskimi hitami, które grają tylko na antenie Radia SK2, a wydajecie znać, co robicie na rozpoczęcie tego weekendu. Kasia mówi, że właśnie wraca z pracy, a jak wróci do domu, to planuje zacząć oglądać serial Lalka, o którym teraz wszyscy mówią. To wy też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jak ten weekend u was się zaczyna?
4: 100% polskich hitów. SK2.
3: Tylko pamiętajcie, jak macie w planach oglądać jakiś serial, to poczekajcie, aż druga połówka wróci z pracy, bo oglądanie serialu samemu jest jak zdrada. Punktualnie 20, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: wrócił blask.
1: Piękna kołysanka, 13 po 20. Wiktoria Kida w Radiu SK 2. Może ktoś teraz dziecko usypia? To może ja takim przyciszonym głosem będę mówił? Chociaż u Tomka to teraz nie ma ciszy. Właśnie daje znać na Messengerze SK 2, że włączył odkurzacz i zaczyna sprzątać, bo go żona do ogarniania domu namówiła. Ale z SK 2 jakoś pójdzie, będziemy wam dodawać sił. A jak u was ten weekend się zaczyna? Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK 2. I słuchajcie, w sumie to teraz lepiej posprzątać, żeby jutro mieć popołudnie wolne, bo przypominam, jutro o godzinie 15 kibicujemy polskim siatkarzom, którzy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. A teraz motywacyjna Doda na antenie SK 2. Dota sił. Czekam na głosówki na Messengerze SK 2. Jak ten weekend się u was zaczyna? Co robicie z SK 2 na uszach?

0: Natalia Nykiel w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a eksperci od pogody już wiedzą, jaka będzie pogoda w święta Bożego Narodzenia. Podobno nad biegunem północnym utworzył się wir polarny, a to oznacza, że w grudzień będzie ciepły i raczej szansa na białe święta jest niewielka. Poza tym skąd synoptycy wiedzą przecież jeszcze tyle czasu? Oni często nie potrafią określić, jaka pogoda będzie w najbliższy weekend, więc to się jeszcze pewnie 3 razy może zmienić. A poza tym, jak nie będzie śniegu, to też jest dobra informacja. Jak goście do nas w święta przyjdą, to przynajmniej błota nie naniosą, prawda? A poza tym w ostatnich latach rzadko się zdarzały białe święta. Już nawet święty Mikołaj się nauczył lądować bez śniegu.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

0: Mroczny klimat miasta słychać w tym numerze. Messner w Radiu SK2, kawałek dobry do wieczornej jazdy samochodem. Słuchajcie, chyba jesteśmy troszkę zdenerwowani. Tak wyszło z najnowszych badań. Uwaga, co trzeci Polak ma nadciśnienie. Słuchajcie, nie możemy tego tak zostawić. Trzeba zacząć działać. Mam kilka prostych sposobów, które to ciśnienie zredukują. Więc umówmy się tak, że w najbliższy weekend nie używamy hasła sprzątanie, zakupy. No i rodzice nie logują się do dziennika elektronicznego swojego dziecka w szkole. No i oczywiście dajemy głośniej SK2, żeby ciśnienie opadło. Za chwilę Dawid Podsiadło.
1: SK2. Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeżdżę większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek w Radiu SK2. Polski hity to jest talizman, który przynosi dobry humor i rozluźnienie na dobry początek weekendu. Za chwilę będzie godzina 21, a my za chwilę gramy dalej. Mamy playlistę najlepszą na rozpoczęcie weekendu i do samochodu, i do kuchni. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Andrzej Pińkowski, witajcie. Wschodnia świętuje przez dwa dni. Dzisiaj i jutro Łódzka ulica zaprasza na koncerty, spacery, quizy i atrakcje dla dzieci. Maluchy opanują łódzką manufakturę. Jutro na rynku pojawi się ponad 250

0: hitów. SK2.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Magazyn lokalny.
1: Rysował komiksy Batmana czy Kapitana Ameryki, a teraz odwiedzi Bełchatów. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins spotka się z mieszkańcami w ramach bełchatowskiego Festiwalu Sztuki Jabłka, który odbędzie się w dniach od 18 do 20 września. O szczegóły pytał Rafał Różycki.
2: Do Bełchatowa zawita wyjątkowy gość.
3: Tak, Alicja Galewska, szefowa Fundacji Art for Us. Mamy w tym roku wspaniałą gwiazdę z dziedziny sztuki komiksu. Będzie to brytyjski rysownik Mike Perkins. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać takiego artystę tutaj do Bełchatowa, dla naszej społeczności i mamy nadzieję, że Państwo nie zawiedziecie i będziecie z nami na spotkaniu w Gigantach Mocy 19, to jest w sobotę o godzinie 16.
2: A dlaczego warto zajrzeć na to wydarzenie? Co się będzie działo na tym spotkaniu?
3: Przede wszystkim bardzo zainteresowane tym spotkaniem są dzieci, które uczestniczyły w konkursie na własnego bohatera komiksowego i wykonały przepiękne prace. Artysta już dostał screeny tych prac i zastanawia się, kto otrzyma Grand Prix. Natomiast na tym spotkaniu wszystkie nagrody dla dzieciaków zostaną rozdane. W związku z tym liczymy, że duże grono uczniów nas odwiedzi. Michael przede wszystkim opowie o sobie, o swojej pracy. Jest naprawdę arcyciekawą osobą. Będzie rysował i będzie można to zobaczyć. Każdy z uczestników spotkania będzie mógł to zobaczyć. Poza tym po spotkaniu również jest możliwa rozmowa face to face, jakaś wymiana doświadczeń, a może zakup jego grafiki. Naprawdę wszystkich bardzo zachęcam, bo nie wiem, kiedy nam się uda gwiazdę tego formatu do Bełchatowa sprowadzić.
2: No właśnie, co ma w swoim portfolio? Może powiedzmy coś więcej na ten temat, bo no nie każdy tę postać oczywiście kojarzy.
3: Michael dla Marvela i nie tylko, czyli dla czołowych firm jakby zajmujących się komiksem i promujących komiksy, rysował wszystkich superbohaterów, więc myślę, że fani komiksów i superbohaterów odnajdą tam wszystko, czego chcą. Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem znawcą komiksu, natomiast jestem fanką sztuki Michaela, ponieważ z mojego punktu widzenia ten komiks, który on robi, jest bardzo dobrze narysowany pod względem artystycznym i graficznym i wybiega jakby poza taką konwencję tylko jakiegoś fanu bajki, ale po prostu to jest też jakby artystyczny jakby wyraz jego talentu. Co ważne, Michael, mieszkając w Anglii w małym artystycznym mieście Shrewsbury, postanowił wplatać perspektywę i obiekty z tego miasta do swoich prac. I wygląda to wspaniale. Miasto zyskało popularność, podjęło pracę z Michaelem i nawet powstały billboardy, które zdobią miasto. W ten sposób miasto w jakiś sposób promuje mieszkających tam artystów, a grupa jest znaczna. Ale ja nie chcę o tym mówić, bo Michael o tym powie sam, także chcę tylko Państwa zaciekawić, że jest o czym porozmawiać z Michaelem.
2: Na to spotkanie warto zajrzeć, bo taka okazja w Bełchatowie zapewne już się nie powtórzy, ale to oczywiście nie wszystko, bo Wasza fundacja po raz drugi przyłącza się do Festiwalu Sztuki Jabłka. I Wasza propozycja w tym roku jest niezwykle bogata. Co szykujecie? Na co zapraszacie?
3: Najważniejszą imprezą, na którą stawiamy w tym roku, to jest wystawa Sztuka do wnętrz i ona się będzie odbywać tak jak w roku ubiegłym na Czaplinieckiej 1. Ku mojej radości odbiór festiwalu przez artystów był bardzo dobry w tamtym roku, stąd mamy dużo zgłoszeń, ponad 35 artystów chce się pokazać. Mamy również ciekawych gości spoza naszego regionu. Dla mnie to też jest duża wartość, ponieważ to powoduje, że środowisko artystyczne chce się rozwijać i tak się też dzieje. My mamy jako fundacja przez cały rok kontakt z artystami i już mogę powiedzieć, że widzimy wielki postęp i rozwój, jakieś nowe pomysły, które się pojawiają, więc wydaje mi się, że cele fundacji są osiągnięte. Oczywiście to są nasze pierwsze kroki. i no, będziemy w tym cierpliwi, ale wszelkie takie małe sukcesy i no, mobilizują. Co ważne, artyści się pokażą. Zdecydowaliśmy w tym roku, że 3 najlepsze prace pokazane na wystawie nagrodzimy i postawiliśmy na warsztaty. Większość artystów, którzy się pokażą w tym roku, postanowili zrobić warsztaty, zupełnie darmowe warsztaty dla mieszkańców Bełchatowa, od tych najstarszych do tych najmłodszych. Więc serdecznie Państwa zapraszamy. Na Facebooku Fundacji będzie zamieszczone kalendarium tych warsztatów, żeby każdy mógł się tam jakby wpiąć i wybrać, co lubi. A wachlarz jest szeroki, od warsztatów takich rzeźbiarsko-designerskich, przez warsztaty graficzne, malarskie, rysunkowe, no i oczywiście całe spektrum warsztatów ceramicznych. Bo jak Państwo wiecie, mamy tutaj w Bełchatowie bardzo mocne środowisko ceramików, które zapoczątkowała Alicja Przydryga. I powoli zaczynamy zbierać tego efekty, jest coraz więcej pracowni, można się dokształcać, piece ceramiczne wypiekają coraz piękniejsze rzeczy, więc też jest to, wydaje mi się, wielka radość dla miasta i nadzieja na to, że ta ceramika artystyczna gdzieś zacznie być widoczna na zewnątrz. Co ważne, gwiazda festiwalu również będzie tutaj z artystami na Czaplinieckiej 1 i również Michael będzie robił warsztaty rysunkowe.
1: Spotkanie z Mike'iem Perkinsem będzie jedną z głównych atrakcji tegorocznego festiwalu. W lesie też można dostać mandat, rozkręca się sezon grzybowy, dlatego leśnicy przypominają Wódzkiem o najważniejszych zasadach, które należy respektować.
4: Na co uważać, o czym warto pamiętać, żeby nie złamać prawa?
5: Leśnicy zapraszają do lasu jak zwykle przez cały rok. Mamy teraz jesień, zapraszamy więc na grzyby. Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Często musimy do tego lasu, wiadomo, dojechać samochodem, więc prosimy, żeby zostawiali auta na parkingu, że nie wolno wjeżdżać na pewno autem do lasu.
4: A dlaczego nie wolno wjeżdżać autem do lasu?
5: W lesie mieszkają zwierzęta, w lesie chcemy, żeby było cicho. Ma być to miejsce też odpoczynku i wypoczynku dla innych zwiedzających. No, generalnie samochodem jeździmy po ulicach, a w lesie zostawmy ten las takim naturalnym miejscem, spokojnym. Samochód w lesie stwarza też zagrożenie pożarowe, jeśli mamy suszę. Dlatego przy dużych kompleksach leśnych zawsze jest jakiś parking, gdzie można ten samochód zostawić i już dalej iść do lasu na nogach.
4: I nie wolno też zostawiać dróg pożarowych, a takie przypadki bywały.
5: Oj tak, gdy zostawimy taki samochód, zanim znajdziemy jego właściciela, no jeśli mamy pożar, jeśli jest akcja ratunkowa, gaśnicza, straż musi szybko dojechać na miejsce, no tu się liczą naprawdę sekundy, każda minuta jest ważna. Dlatego no, te drogi muszą być przejezdne dla właśnie służb ratunkowych.
4: Co może się zdarzyć, jeśli takie prawo złamiemy? Jakie konsekwencje nam grożą?
5: W nadleśnictwach pracuje Straż Leśna, która patroluje tereny. No i Straż Leśna oraz leśniczowie, podleśniczowie są uprawnieni do wystawiania mandatów, więc można taki mandat dostać. No, po co? Jest to na pewno dla każdego taki wydatek niepotrzebny, więc tutaj no, można dostać mandat po prostu.
4: Już nie będzie tak przyjemnie, a przecież no nie. W grzybobraniu chodzi o to, żeby czerpać przyjemność, żeby wrócić z grzybami do domu, a nie z mandatem.
5: Tak jest i tak samo często ta droga takiego dojścia do takiego dużego kompleksu leśnego, to jest już jakaś dróżka leśna, więc już w tym momencie rozpoczynamy nasze poszukiwania grzybów. Często te grzyby właśnie rosną już blisko, zaraz przy samym wjeździe do lasu, więc jadąc samochodem byśmy tego grzyba nie spotkali, nie zobaczyli, więc trzeba po prostu od samego początku ten kawałek przejść. Tym bardziej, że wybierając się na grzyby i tak planujemy ileś czasu chodzić po tym lesie, więc te parę metrów to naprawdę nie ma tutaj dużej różnicy, żeby przejść.
4: O czym jeszcze warto pamiętać, kiedy już znajdziemy się w tym lesie?
5: No, warto mieć zawsze ze sobą plecak z jakimś prowiantem, wodą, kanapką, bo wiadomo, jak się zgłodnieje, to wtedy nie myślimy o szukaniu grzybów, tylko o tym, że jesteśmy głodni. A śmieci, które mamy ze sobą, jakieś opakowania po kanapce czy batoniku, no zabieramy ze sobą do domu. Po prostu prosimy wszystkich, żeby nie śmiecić w lesie. To się tyczy nie tylko grzybobrania, ale to jest przez cały rok. Zawsze właśnie no, prosimy, żeby nie śmiecić, tym bardziej, że ten problem cały czas jest bardzo duży i naprawdę bardzo dużo śmieci w tym lesie jest, dlatego cały czas o tym przypominamy, staramy się jakoś edukować, żeby ten problem był coraz, żeby go nie było w końcu. Generalnie zasada jest taka, żeby iść do lasu i nie pozostawić po sobie żadnego śladu. Dlatego jakoś no, tutaj nie niszczymy tej ściółki, wiadomo, jeśli zbieramy grzyby, nie ma tutaj jakiejś ingerencji, gdzie byśmy musieli zniszczyć ten las, więc tutaj zbierać grzyby można. Warto mieć ten nożyk, żeby sobie wyciąć grzyba, bo to jest nawet mniej tego bałaganu zabieramy do domu, jeśli zostawimy te właśnie części brudne w lesie.
4: Sezon grzybowy rozkręca się. No, jest pani świetnym przykładem na to, że grzyby są już w lesie.
5: Tak, grzyby są, sprawdzałam osobiście. Znalazłam już zalewajkę też, że zdążyłam zjeść i jajecznicę z grzybami. Grzyby się zaczynają. Teraz dużo zależy od pogody. Jeśli będzie troszkę więcej deszczu, to tych grzybów będzie wiadomo więcej. Mamy taki rok suchy. To w całej Polsce jest taki problem właśnie z niedoborem deszczu. Dlatego właśnie te grzyby jeszcze nie wszędzie się pokazały. Mamy nadzieję, że to sezon na grzyby rusza.
4: A jakie grzyby udało się już znaleźć?
5: No przede wszystkim podgrzybki. Prawdziwki również, kurki też. Dużo grzybów tych początkowych jest też robaczywych, więc tutaj też jest radość ze zbierania jest. A później trzeba zweryfikować, bo jednak nie wszystko może trafić na nasz talerz.
4: Ale pani udało się już wrócić z lasu z koszykiem pełnym grzybów.
5: Tak, tak, ja już wróciłam. Przed chwilą też mijaliśmy panią grzybiarkę, która chodziła tutaj, zbierała grzyby. Również miała całkiem pokaźny koszyk grzybów.
1: A z Karoliną Grabowską z Bełchatowskiego Nadleśnictwa rozmawiał Rafał Różycki. Festiwal Łódź Wielu Kultur wraca we wrześniu z 4-dniowym programem. Od 17 do 20 września w Łodzi będą koncerty, spektakle, wystawy, spotkania i wydarzenia plenerowe. Tegoroczna edycja szczególnie dużo miejsca poświęca kulturze głuchych oraz współczesnym kryzysom i różnym sposobom budowania wspólnoty.
6: To będzie wyjątkowa edycja, mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.
7: Zapraszamy serdecznie mieszkańców już od 17 do 20 września. Oczywiście większość wydarzeń w Centrum Dialogu, ale również mamy wydarzenia powiązane z naszymi instytucjami kultury, Centralne Muzeum Włókiennictwa, gdzie odbędzie się wystawa. Będą oczywiście koncerty, będą spotkania, warsztaty, rozmowy o kulturach. Również festiwalowe miasteczko. Ja trzymam kciuki, żeby w parku ocalało przez te dwa weekendowe dni, a to będzie 19 i 20 września. Pełna pogoda, nie padał deszcz, żeby to sprzyjało właśnie spotkaniom i rozmowom przy muzyce, przy tańcu, żeby mieszkańcy mogli przede wszystkim ze sobą się integrować. Ale to, co jest też niezwykle ważne, w tym roku festiwalowym głównym przesłaniem jest kultura głuchych, bo obchodzimy też 27 września Międzynarodowy Dzień Głuchych. Dlatego się bardzo cieszę, że wszystko będzie tłumaczone właśnie na język migowy, który jest językiem kultury, językiem sztuki.
6: W ramach festiwalu będzie można także zobaczyć wystawę Na krawędzi chaosu, o której opowie Małgorzata Ludwisiak.
8: Postaramy się opowiedzieć głosami artystek, artystów, kolektywów artystycznych, których mamy 18 na tej wystawie, pochodzących z różnych części świata, z różnych też kultur i przynoszących ze sobą różne doświadczenia własne na tą wystawę. Doświadczenia właśnie relacji z rozpadem albo przeczucia, że on za chwilę nastąpi. Chcemy, żeby ta wystawa z jednej strony zanurzyła nas w doświadczeniu tych różnych osób i różnych głosów, które też staje się powoli naszym przeczuciem i naszym doświadczeniem, ale żeby też pokazywała drogę wyjścia, bo wspomniana krawędź chaosu, czyli to pojęcie, które pochodzi z teorii złożoności, ale jest z powodzeniem stosowane też dla opisania systemów biologicznych, systemów ludzkich, społecznych, ono też pokazuje, że w momencie, kiedy system dociera do krawędzi chaosu, mamy tendencję do tego, zarówno my ludzie, jak i systemy biologiczne, nieludzkie, żeby adaptować się do tej krawędzi. I ta adaptacja polega przede wszystkim na tym, że na poziomie ludzkim są to praktyki wspólnototwórcze i małe wspólnoty, czasami działające wobec jakiejś nagłej potrzeby, kataklizmu klimatycznego na przykład, który też staje się naszą codziennością również w Europie, czy wojen, migracji, czy innych zapaści systemów ekonomicznych, czy emocjonalnych, na poziomie emocji społecznych, że małe wspólnoty, mikrorelacje, czy inaczej pomyślane relacje, takie, których też możemy się uczyć z innych systemów wiedzy niż te, które znamy z naszego doświadczenia na co dzień, że to może być odpowiedź i te odpowiedzi, czy raczej pytania o to, jak te relacje, czy jak te wspólnotowości mogą wyglądać, również są tymi propozycjami artystek, artystów, kolektywów, które na tej wystawie zobaczymy.
1: A informacje zbierał Daniel Dudkowski.
0: Magazyn lokalny.
9: Ponad 11 tysięcy łódzkich uczniów wzięło udział w tegorocznej akcji Rowerowy Maj. W szkole podstawowej nr 56 podsumowano kampanię i wręczono nagrody.
10: Jak wyglądała tegoroczna akcja?
7: No myślę, że bardzo dobrze, bo warto przypomnieć, że 3 lata temu zgłosiło się tylko 5 szkół, natomiast w tym roku mamy 107 placówek, więc efekt jest dla nas zaskakujący, ale myślę, że też wyczekiwany. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. Bo zależało nam, żeby do akcji Rowerowego Maja zgłaszało się coraz więcej placówek. Przede wszystkim to ekologiczny transport, bo można się poruszać nie tylko rowerem, ale hulajnogą, na wrotkach, więc tutaj jest dowolność. No i przede wszystkim promocja aktywności i ruchu, a do tego zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, finansowe, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej placówek, bo z tego co pamiętam było...
10: Blisko 12 tysięcy, ponad 11 tysięcy osób. Jarosław Pawlicki, Wydział Edukacji Urzędu Miasta.
7: Jeśli chodzi o nagrody finansowe, to są właśnie środki finansowe. Za pierwsze miejsce 20 tysięcy, za drugie 15, za trzecie 10 tysięcy. Voucher otrzymuje placówka edukacyjna, ale są również nagrody rzeczowe, bilety, również 2 rowery dla zwycięzców, więc uczniowie też otrzymują gadżety rowerowe i nagrody.
10: Czy rzeczywiście jest tak, że te dzieciaki później, jak na przykład dostaną taki rower, to faktycznie na nim jeżdżą?
11: Tak jak już zostało powiedziane, do akcji nigdy nikogo nie zmuszali. Tak naprawdę ta liczba przerastała właśnie w postaci dobrowolnej chęci zgłaszania się jednostek i uczniów, którzy w tych szkołach chcą jeździć. Jeśli zwłaszcza szkoła, to też nie jesteśmy w stanie zmusić wszystkich, tylko tych, którzy rzeczywiście pragną wziąć udział w akcji. W związku z czym pokazuje to, że czasami nie warto czegoś zmusić, bo można zachęcić. Można zachęcić nagrodami, ale też tą aktywnością i frajdą z wzięcia udziału w takiej akcji.
10: Jak dużo musiałeś wyjeździć tych dni, żeby właśnie wygrać nagrodę?
12: 16.
10: No to całkiem sporo. Jak w ogóle podobało Ci się jeżdżenie do szkoły na rowerze?
12: Było fajnie.
10: A dlaczego warto rowerem dojeżdżać do szkoły?
12: Bo jest wygodniej, bo nie trzeba nosić plecaka.
10: Jak się jeździ do szkoły rowerem?
12: Fajnie.
10: Daleko masz?
12: Kilometr niecały.
10: A dlaczego warto w ogóle jeździć na rowerze?
12: No dla zdrowia.
10: I podoba Ci się to, jak rozumiem?
12: No zdecydowanie.
13: Bierzemy udział co roku w tej kampanii, no i zawsze zajmujemy jakieś miejsce. Miałem chęć po prostu.
10: Miałeś chęci, to jak rozumiem, lubisz jeździć na rowerze. A dlaczego?
13: No przede wszystkim dla własnego zdrowia oraz samopoczucia. Ja monocyklem jeździłem.
10: Poza szkołą też jeździsz na rowerze?
14: Tak, dużo bardzo. Bardziej tak na boisko z chłopakami jak z nim, albo tak. I fajnie jest.
10: A dlaczego lubisz tą aktywność?
14: No bo mi się dobrze jeździ, czuję się dobrze z tym. No jest dobrze.
10: Ile musiałeś wyjeździć, żeby wygrać nagrodę?
14: No cały maj praktycznie. Też musiałem, no czasami miałem te przerwy, że nie mogłem, ale przejechałem prawie cały maj.
10: Mam wrażenie, że to chyba była dla Ciebie przyjemność po prostu.
14: Tak, przyjemność była.
10: Dlaczego wziąłeś udział w tym konkursie?
15: Ponieważ bardzo lubię jeździć na hulajnodze. I też da, no przyjemność fajna, fajnie jest po prostu jeździć na hulajnodze.
10: Ile musiałeś wyjeździć, żeby uzyskać nagrodę?
15: My chyba 16 przyjazdów.
10: A daleko masz od szkoły?
15: Tak na nogach 20 minut.
10: O, no to trochę jest. No i jak Ci się to podobało? Warto jeździć rzeczywiście rowerem do szkoły?
15: Warto. To dla zdrowia też. Po szkole sobie po prostu wychodzę na przykład z kolegą na hulajnogę.
9: Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekiński. Rysował komiksy Batmana czy Kapitana Ameryki, a teraz odwiedzi Bełchatów w Łódzkiem. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins spotka się z mieszkańcami w ramach bełchatowskiego festiwalu sztuki Jabłka, który odbędzie się w dniach 18-20 września. Będzie się działo.
16: Do Bełchatowa zawita wyjątkowy gość.
3: Tak, Alicja Galewska, szefowa Fundacji Art for Us. Mamy w tym roku wspaniałą gwiazdę z dziedziny sztuki komiksu. Będzie to brytyjski rysownik Mike Perkins. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać takiego artystę tutaj do Bełchatowa, dla naszej społeczności i mamy nadzieję, że Państwo nie zawiedziecie i będziecie z nami na spotkaniu w Gigantach Mocy 19. To jest w sobotę. o godzinie 16.
16: A dlaczego warto zajrzeć na to wydarzenie? Co się będzie działo na tym spotkaniu?
3: Przede wszystkim bardzo zainteresowane tym spotkaniem są dzieci, które uczestniczyły w konkursie na własnego bohatera komiksowego i wykonały przepiękne prace. Artysta już dostał screeny tych prac i zastanawia się, kto otrzyma Grand Prix. Natomiast na tym spotkaniu wszystkie nagrody dla dzieciaków zostaną rozdane. W związku z tym liczymy, że duże grono uczniów nas odwiedzi. Michael przede wszystkim opowie o sobie, o swojej pracy. Jest naprawdę arcyciekawą osobą. Będzie rysował i będzie można to zobaczyć. Każdy z uczestników spotkania będzie mógł to zobaczyć. Poza tym po spotkaniu również jest możliwa rozmowa face to face, jakaś wymiana doświadczeń, a może zakup jego grafiki. Naprawdę wszystkich bardzo zachęcam, bo nie wiem, kiedy nam się uda gwiazdę tego formatu do Bełchatowa sprowadzić.
16: No właśnie, co ma w swoim portfolio? Może powiedzmy coś więcej na ten temat, bo no nie każdy tę postać oczywiście kojarzy.
3: Michael dla Marvela i nie tylko, czyli dla czołowych firm jakby zajmujących się komiksem i promujących komiksy, rysował wszystkich superbohaterów, więc myślę, że fani komiksów i superbohaterów odnajdą tam wszystko, czego chcą. Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem znawcą komiksu, natomiast jestem fanką sztuki Michaela, ponieważ z mojego punktu widzenia ten komiks, który on robi, jest bardzo dobrze narysowany pod względem artystycznym i graficznym i wybiega jakby poza taką konwencję tylko jakiegoś fanu bajki, ale po prostu to jest też jakby artystyczny jakby wyraz jego talentu. Co ważne, Michael, mieszkając w Anglii, w małym artystycznym mieście Shrewsbury, postanowił wplatać perspektywę i obiekty z tego miasta do swoich prac. I wygląda to wspaniale. Miasto zyskało popularność, podjęło pracę z Michaelem i nawet powstały billboardy, które zdobią miasto. W ten sposób miasto w jakiś sposób promuje mieszkających tam artystów, a grupa jest znaczna. Ale ja nie chcę o tym mówić, bo Michael o tym powie sam, także chcę tylko Państwa zaciekawić, że jest o czym porozmawiać z Michaelem.
16: Na to spotkanie warto zajrzeć, bo taka okazja w Bełchatowie zapewne już się nie powtórzy, ale to oczywiście nie wszystko, bo Wasza fundacja po raz drugi przyłącza się do Festiwalu Sztuki Jabłka i Wasza propozycja w tym roku jest niezwykle bogata. Co szykujecie? Na co zapraszacie?
3: Najważniejszą imprezą, na którą stawiamy w tym roku, to jest wystawa Sztuka do wnętrz i ona się będzie odbywać tak jak w roku ubiegłym na Czaplinieckiej 1. Ku mojej radości odbiór festiwalu przez artystów był bardzo dobry w tamtym roku, stąd mamy dużo zgłoszeń, ponad 35 artystów chce się pokazać. Mamy również ciekawych gości spoza naszego regionu. Dla mnie to też jest duża wartość, ponieważ to powoduje, że środowisko artystyczne chce się rozwijać i tak się też dzieje. My mamy jako fundacja przez cały rok kontakt z artystami i już mogę powiedzieć, że widzimy wielki postęp i rozwój, jakieś nowe pomysły, które się pojawiają, więc wydaje mi się, że cele fundacji są osiągnięte. Oczywiście to są nasze pierwsze kroki i będziemy w tym cierpliwi, ale wszelkie takie małe sukcesy i mobilizują. Co ważne, artyści się pokażą. Zdecydowaliśmy w tym roku, że 3 najlepsze prace pokazane na wystawie nagrodzimy i postawiliśmy na warsztaty. Większość artystów, którzy się pokażą w tym roku, postanowili zrobić warsztaty, zupełnie darmowe warsztaty dla mieszkańców Bełchatowa, od tych najstarszych do tych najmłodszych, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Na Facebooku Fundacji będzie zamieszczone kalendarium tych warsztatów, żeby każdy mógł się tam jakby wpiąć i wybrać, co lubi. A wachlarz jest szeroki, od warsztatów takich rzeźbiarsko-designerskich, przez warsztaty graficzne, malarskie, rysunkowe, no i oczywiście całe spektrum warsztatów ceramicznych, bo jak Państwo wiecie, mamy tutaj w Bełchatowie bardzo mocne środowisko ceramików, które zapoczątkowała Alicja Przydryga. I powoli zaczynamy zbierać tego efekty, jest coraz więcej pracowni, można się dokształcać, piece ceramiczne wypiekają coraz piękniejsze rzeczy, więc też jest to, wydaje mi się, wielka radość dla miasta i nadzieja na to, że ta ceramika artystyczna gdzieś zacznie być widoczna na zewnątrz. Co ważne, gwiazda festiwalu również będzie tutaj z artystami na Czaplinieckiej 1 i również Michael będzie robił warsztaty rysunkowe.
9: Rozmawiał Rafał Różycki. Spotkanie z Mike'em Perkinsem będzie jedną z głównych atrakcji tegorocznego festiwalu. W programie są jeszcze koncerty, wystawy, spektakle i wiele innych ciekawych wydarzeń. Szczegółowy program znajduje się na miejskiej stronie. W Teatrze Pinokio w Łodzi nauczyciele, pedagodzy, psychologowie oraz opiekunowie pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą uczą się, jak reagować na sygnały, że dzieci są krzywdzone. Punktem wyjścia jest spektakl Benkarty Bernadetty. Uczestnicy projektu Teatr jako narzędzie zmiany po spektaklu biorą udział w dyskusjach oraz praktycznych szkoleniach ze specjalistami.
17: Ja wierzę w to, że teatr jest czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na nasze emocje, potrafi nas obudzić, potrafi nam uświadomić wiele spraw, potrafi być świetnym punktem wyjścia do rozmowy z drugim człowiekiem, też na temat, które są trudne, które są tematami tabu, więc myślę, że to jest właśnie to narzędzie, które daje nam możliwość dialogu, rozmowy i zmiany.
18: Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu Teatr jako narzędzie zmiany.
17: Spektakl Benkarty Bernadety podejmuje tematykę przemocy względem dzieci w placówkach i instytucjach. Opowiada o historii bardzo trudnej, o historii, na którą przez długi czas przymykano oczy, nie chciano jej widzieć. Wiele się zmienia w tym temacie. Myślę, że to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby przyglądać się też instytucjom, jak one funkcjonują i też zmianom, które mogą się w tych instytucjach zadziać, żeby było lepiej, żeby po prostu było dzieciom lepiej na świecie.
19: Przede wszystkim te narzędzia pojawiły się 2 lata temu. To nie znaczy, że wcześniej ich nie było, ale one zostały rzeczywiście zdecydowanie bardzo mocno sformalizowane. Mianowicie w politykach ochrony małoletnich pojawił się jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie ten moment, w którym jeżeli to osoba pracująca na co dzień z dzieckiem, może być osobą, która stosuje przemoc. Barbara Michalska, Fundacja Edukabe. Zatem ten aspekt też i zarówno teatr, jak ten spektakl, jak i w ogóle sytuacja społeczna, w której jesteśmy tu i teraz, bardzo mocno podbija i rzeczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby on został bardzo poważnie potraktowany, bo przepisy mamy już dokumenty, które pozwalają nam reagować. Teraz chcemy troszeczkę uczulić na to, co się może pojawić, by móc zareagować, a nie być trochę jak Polak po szkodzie, znaczy tylko reagować i podbijać dyskusję w momencie, kiedy już do takiej sytuacji dojdzie. Same zachowania dziecka, one najczęściej przejawiają się zmianą w zachowaniu. Bardzo często dziecko zaczyna opowiadać, jeżeli ma takie narzędzie w postaci mowy. Jeżeli nie, to bardzo często daje swoje pierwsze sygnały w zachowaniu, w reakcji i nie zawsze dziecko, które będzie sprawiało wam trudność, to będzie dzieckiem, które jest potencjalnie, nie lubię tego określenia, ale z racji kontekstu użyję, niegrzeczne. Ono daje wyraźny, czytelny sygnał. To czasami może być rozmowa, to czasami może być rysunek, to czasami może być tylko i wyłącznie nie jedno zdanie, które pojawi się tylko w jednej minucie. Jeżeli je przeoczymy, to być może już później tego nie usłyszymy. Przyjrzyjmy się każdej sprawie dokładnie, starajmy się ją zbadać z każdej perspektywy, słysząc głos każdej osoby, a przede wszystkim głos dziecka, ponieważ ono nie ma tych narzędzi, które my mamy jako osoby dorosłe. Wiedzę, doświadczenie, czasami sobie myślę, że też chociażby relacje, które mamy, wsparcie, takie środowiskowe, dziecko czasami zostaje z tym samo. I dobrze, jeżeli na swojej drodze spotka chociaż jedną osobę dorosłą, zaufaną osobę dorosłą, która stworzy przestrzeń do tego, by wysłuchać i uwierzyć.
9: A tematem zajęła się Ela Piotrowska. 19 pięter, setki schodów i sprawdzian z cyberbezpieczeństwa. W niedzielę 20 września w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą mieli do pokonania schody prowadzące na 19 piętro najwyższego biurowca w mieście. Będą to także pierwsze mistrzostwa Polski Policji w biegu po po schodach. Z funkcjonariuszami, którzy wezmą udział w zawodach, rozmawiała Julia Niewiadoma.
20: Jak wyglądają przygotowania do tego biegu?
21: Przede wszystkim codziennie biegamy. Mieszkam na 10 piętrze, nie korzystam z windy. Bieg ma się odbyć w najwyższym wieżowcu w Łodzi. Będzie to dosyć wymagająca dyscyplina.
22: Będzie trzeba na pewno jakoś rozłożyć tą siłę swoją na każdy pojedynczy schodek. Po prostu trzeba dbać o swoją sprawność fizyczną. To nie chodzi o to, żeby być najlepszym. Chcemy pokazać, że my też się angażujemy w różnego rodzaju takie akcje. No i całość dochodu uzyskanego z organizacji biegu zostanie przekazana na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach, więc no, cel jest szczytny.
9: Na miejscu będzie też cyber miasteczko. Na uczestników czekają interaktywne zadania, cyberzagadki i atrakcje związane z bezpieczeństwem w sieci.

0: Magazyn lokalny.
1: Można pograć w piłkę i pomóc podopiecznym łódzkiej Fundacji Gajusz. W październiku rozegrany zostanie charytatywny turniej Gaju Cup połączony z piłkarskim piknikiem. Z organizatorami wydarzenia Przemysławem Kaczmarkiem i Filipem Jędrzejczykiem rozmawiał Grzegorz Nich.
2: Kto może zagrać?
3: No, mogą zagrać tak naprawdę wszyscy. Mogą być to zespoły firmowe, mogą być to zespoły złożone, że tak powiem, ze swoich przyjaciół. Mogą być to dzikie drużyny. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Nasze hasło: pomaganie przez granie.
2: Męskie, żeńskie, mieszane, wszystko?
3: Wszystko dozwolone. Też mile widziane, jeżeli są jakieś młodsze osoby, żeby zagrali sobie razem z rodzicami w jednym zespole.
2: Czyli to... bawimy się, to nie chodzi o wynik, tak? Tylko o cel i o zabawę.
3: Wynik jest oczywiście też bardzo ważny, ale no cel nadrzędny, no to tutaj jest wsparcie fundacji i cały zysk zostaje przeznaczony na Fundację Gajusz. Bliża się druga edycja turnieju charytatywnego Gaju Cup we współpracy z Awogrus Arena, we współpracy z Fundacją Gajusz. Chcemy zachęcić wszystkich do udziału w tej imprezie.
2: Jak taki mecz wpływa na waszych podopiecznych i co z takich pieniędzy udaje się później zrobić?
4: Pierwsza edycja zgromadziła 17 drużyn. Udało nam się dzięki temu zebrać dla fundacji prawie 20 tysięcy złotych. No i faktycznie te pieniądze pomagają na bardzo profesjonalne wsparcie naszych działań, ponieważ ponad 50% naszego finansowania, naszego budżetu to są środki pochodzące od darczyńców. Także takie inicjatywy są dla nas po prostu na wagę złota i dzięki temu możemy jeszcze profesjonalnie opiekować się dziećmi, możemy zakupować dla nich lepsze wyposażenie, no i przede wszystkim opłacać naszych specjalistów z sercem, którzy każdego dnia 24 godziny na dobę opiekują się dziećmi.
2: Jak taki turniej wygląda? Czy jakieś atrakcje tam jeszcze przewidujecie? To jest cały dzień?
3: Planujemy wystartować turniej o godzinie 10:00. Gramy pod balonem piłkarskim Awogrus Arena, który jest podzielony na 3 sektory, więc gramy na 3 boiskach jednocześnie. Zależy nam na tym, żeby ludzie się zmęczyli, ale w uśmiechnięty sposób. Oprócz tego będziemy mieli loterię, będzie można wygrać różnego rodzaju vouchery od naszych partnerów. No i generalnie cały taki dzień to będzie taki, można powiedzieć śmiało, że piłkarski piknik z nastawieniem na to, żeby jednak trzymać się tego hasła, czyli granie przez pomaganie.
2: Jakie drużyny już zadeklarowały obecność? Czy możemy już pochwalić się kimś?
4: Tak, to w tamtym roku zebraliśmy się, tak jak wspominałem, 17 drużyn i kilka drużyn już potwierdziło swój udział.
2: Może jakieś służby mundurowe, może inne?
3: W zeszłym roku brała udział Komenda Wojewódzka Policji, więc mamy nadzieję, że w tym roku również zaszczycą nas swoją obecnością. No i pozostałe służby jak najbardziej również zapraszamy, no bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no turniej jest dla wszystkich i najważniejszy jest cel i idea.
2: Jakim systemem rozgrywane są te pojedynki?
3: Gramy na, można powiedzieć, że szóstkowy tryb, czyli 5 plus 1 po 12 minut spotkanie. W zeszłym roku były to najpierw faza grupowa, później faza pucharowa, więc taki turniej, gdzie na pewno każdy wychodzi zmęczony i z taką myślą, że już się dzisiaj nagrałem.
2: Kto wygrał przed rokiem?
3: W zeszłym roku zwycięstwo drużyna mBanku. Teraz być może czas ich zmienić stronę.
2: Czy Gajusz będzie miał swoją drużynę?
4: Nie, tutaj tak podobnie jak w poprzednim roku nie wystawimy swojej drużyny. Faktycznie jest to w fundacji dosyć trudne z tego względu, że na co dzień opiekujemy się dziećmi, więc nasi wszyscy pracownicy są zaangażowani, ale tutaj nasi darczyńcy, nasi partnerzy wystawiają swoje drużyny, ale będzie w tym roku też dodatkowa niespodzianka, ponieważ nasi podopieczni z programu Okno, czyli dzieci, które wyzdrowiały z choroby onkologicznej, zadeklarowała nasza koordynatorka, że dzieci będą uczestniczyły w tym turnieju, kibicując właśnie piłkarzom, kibicując drużynom i na końcu wręczą też medale, pamiątkowe puchary, tak żeby tutaj też od fundacji wnieść taki fajny akcent.
2: Przed rokiem zebraliście 20 tysięcy złotych. Każda złotówka jest potrzebna, tak? No bo potrzeby podopiecznych są bardzo duże.
4: To prawda. Podopieczni na co dzień opiekujemy się dziećmi, więc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc po prostu to tak jak w budżecie domowym. Potrzebujemy tego wsparcia cały czas, potrzebujemy mieć też taką przewidywalność finansową. Nie możemy sobie pozwolić na żadne przestoje, właśnie ze względu na to, że dzieci są cały czas. No i oczywiście też mamy zespół profesjonalistów z sercem, którzy też chcemy ich dobrze, godnie opłacać, tak żeby sprawowali opiekę najlepiej, jak to jest możliwe dla dzieci.
2: Ci, którzy nas słyszą, chcieliby zagrać, gdzie mają się zgłaszać, w jaki sposób?
3: Zapraszam do kontaktu przez profil Awogrus Areny, tam jest kontakt do mnie bezpośrednio, do menadżera obiektu. Tam podeślemy wszystkie szczegóły, wyślemy ofertę taką szczegółową odnośnie turnieju, więc jak najbardziej zachęcamy do udziału.
2: Do kiedy można się zgłaszać, bo to w ostatniej chwili to może być za późno.
3: Chcielibyśmy zamknąć zapisy do końca końca września i chciałbym, żebyśmy nie zwlekali z tym terminem, no bo wiadomo, to też organizacyjnie potrzebujemy się przygotować, no ale jeżeli ktoś jeszcze gdzieś tam będzie miał wątpliwości i na początku października da nam znać, no to oczywiście też dołożymy wszelkich starań, żeby można było wystartować. Nie mamy absolutnie żadnego limitu, mogą grać i profesjonaliści, i osoby, które gorzej sobie radzą z piłką, ale chcą też pomóc, więc my jesteśmy otwarci, czy to są mężczyźni, czy kobiety, czy też jakieś starsze dzieciaki, no to tutaj jest jedna słuszna idea i my powinniśmy do tego w ten sposób podejść. Do tego promując aktywny styl życia poprzez granie w piłkę, no to uważam, że to jest dobra idea.
2: No i te 12 minut to chyba każdy da radę.
3: No 12 minut jeden mecz, ale tak. Oczywiście my sobie zawsze zakładamy jako organizatorzy, żeby tych meczów było co najmniej 5, więc minimum godzinka grania na pewnej intensywności. Jest możliwość pogrania, to nie tylko 12 minut spotkania, ale rywalizacja, że tak powiem, najpierw w fazie grupowej, później w fazie pucharowej. Jestem przekonany, że każdy po tej godzince wspólnych emocji będzie szczęśliwy, że pograł i że też w jakiś sposób pomógł tutaj w tym szczytnym celu.
1: Turniej rozegrany zostanie 10 października na terenie Sawogruz Arena. Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie w Łódzkiem rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
5: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni, który nazywa się rykowiskiem.
6: Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów.
5: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. I możemy to właśnie usłyszeć. Jest to bardzo spektakularny moment. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Te jelenie chodzą teraz z łaniami. No i co one robią? One tych swoich łań pilnują, no i sprawdzają swoje siły, bo który byk jest najsilniejszy, najzdrowszy, no ten jakby wygrywa rywalizację i ten ma właśnie tą chmarę łani.
6: I takie rykowisko jest tylko raz w roku, jesienią.
5: Tak, każdego roku, gdy na dworze robi się zimno, wieczory i poranki robią się zimne, czyli to jest wrzesień i październik, byki właśnie rozpoczynają, jelenie rozpoczynają to rykowisko i teraz możemy je wtedy spotkać, bo one wtedy je słyszymy i wtedy częściej jakby się nam pojawiają, wychodzą ze swoich ostoi, migrują.
6: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
5: Tak jest. Osoby, które mieszkają gdzieś w pobliżu lasów, w leśniczówkach, czy mają domy gdzieś na skraju lasu, często mówią, że wieczorami po prostu wystarczy, że otworzą okno i słyszą w domu ten ryk jelenia. To jest niepowtarzalny. No oczywiście są osoby, które potrafią gdzieś tam naśladować też ten dźwięk. Jeleń tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę, więc i ostrzega rywala też przed tym, jaki on jest silny, żeby do tej walki jednak nie dochodziło.
7: To jest wielki spektakl przyrody. Tak naprawdę czekamy, bynajmniej ja czekam cały rok na to, żeby usłyszeć ten ryk.
6: Leśniczy Paweł Kowalski, Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski.
7: Już pierwsi sygnaliści się odezwali. Są to zwykle pojedyncze byki, które nawołują, gdzie się znajdują, oznajmiają tym rykiem. No oczywiście nasz Bambi też tutaj ryczy. No ale pod Piotrkowem właśnie tutaj od strony wschodniej, tutaj od strony ulicy Jeziornej, osiedla Wierzeje, tutaj na terenie porośniętym trzcinami wokół Bugaja, jelenie szczególnie lubią przychodzić, bo jest dużo wody. Generalnie w tym okresie jelenie kąpią się, taplają się w błocie na porożu, noszą takie fladry z tego torfu. Tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej, prawda? Ale byki właśnie w ten sposób oznaczają swój teren, chodzą, ocierają się o drzewa, bo to jest bardzo istotne. Nie żerują wtedy zbytnio, a więc tracą na wadze, cały czas są pobudzone. Ten spektakl trwał tak mniej więcej 2-3 tygodnie. Oczywiście za chwilę będzie się nasilał, kiedy zrobi się chłodniej, bo teraz, kiedy jest tak, są ciepłe noce, jest ciepły dzień, one trzymają się mokradeł, taplają się właśnie, bo są atakowane przez owady, a więc tutaj zganiają swoje wybranki bliżej siebie. Łanie, która jest w rui, wydają takie nosowe, wysokie dźwięki, takie piski, no i wtedy byk stadny, czyli ten król las lasu pilnuje ich, żeby żaden młody mu w szkodę nie wszedł, prawda, i no nie daj Boże nie przekazał swojej puli genetycznej, bo tutaj w przyrodzie najsilniejsi akurat u jeleni przekazują pulę genetyczną, a więc ten silny byk, prawda, on uzurpuje sobie prawo, że będzie ojcem, no, kilku lub kilkunastu, prawda, młodych później w przyszłym roku. Łanie po prostu to z nim chcą mieć potomstwo, bo to potomstwo będzie silne, będzie uciekało przed wilkami, prawda, będzie sprawne. Nikt w herlaka za bardzo nie wierzy. I też bywa, że ci młodsi, prawda, kibice, że tak powiem, oni próbują dostać się do łań, no wtedy byk walczy z nimi, a więc tutaj dochodzi do starć, a najgorzej jak dwa byki stadne się spotkają, się te potężne stare byki z dużymi porożami, no to wtedy już idzie walka nie na przelewki, tylko właśnie starają się jeden drugiego wyeliminować, przepchnąć, prawda, przegonić. Rzadko dochodzi do jakiejś sytuacji, że byk pada. Jest to bardzo rzadka sytuacja, natomiast częściej któryś z nich rezygnuje, widząc, że rywal jest dużo, dużo silniejszy. I taki właśnie w dzień, właściwie one siedzą gdzieś głęboko w lesie, a wieczorami wychodzą na pola, wychodzą na łąki śródleśne i wtedy ten speka, który nie, prawda, ten porykiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny, młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą to widać, że młody byk i nie mały, dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie. No więc zwykle o drugiej w nocy już jestem w lesie i nasłuchuję, bo tak naprawdę one zaczynają, znaczy już są generalnie rozkręcone, ale koło drugiej są tak, wychodzi mi, że są najmniej czujne i łatwo można podejść bliżej w miejsce, gdzie byki ryczą. W tym roku no niestety sytuacja jest utrudniona, bo byki są przeganiane przez grzybiarzy. No nie ma nic gorszego niż grzyby i rykowisko w jednym czasie. I również trzeba zauważyć, że pojawiają się łosie, ale to też jest okres, kiedy łosie mają bukowisko, one buczą. Tak? I te byki szukają klęb tutaj w okolicy Mesz, czy w okolicach Piotrkowa. W zeszłym, wiosną i w zeszłym roku pojawiła się klępa, w tym roku była z młodym i z tego co wiemy również byk łosia przechodzi przez Piotrków, nie bacząc na to, że jest teren zurbanizowany, ale geny mówią, trzeba znaleźć, bo gdzieś czuję, że jest tu klęp.
6: Zwłaszcza o świcie nie brakuje w lasach grzybiarzy. No, w końcu mamy sezon grzybowy w pełni. Czy jest się czego bać? Bo wiadomo, na pewno nie zabraknie, czy nie brakuje takich ciekawskich, którzy wyciągną telefon, podejdę bliżej, zrobię zdjęcie albo nagram. Lepiej uważać?
5: Myślę, że warto stać nieruchomo, gdy zobaczymy to zwierzę, bo ono ma bardzo dobry węch, bardzo dobry słuch. Wiadomo, że właśnie teraz we wrześniu i w październiku jest ono bardziej zajęte tym okresem właśnie godowym i ma te zmysły, nie jest tak nastawione na nas, my go nie obchodzimy zupełnie, więc też aż tak może się nie boi i tak szybko nas nie wyczuje i nie ucieknie.
7: Nie grozi nam nic ze strony jeleni, to jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że jesteśmy, no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o jelenie oswojone, że w tym okresie są dosyć niebezpieczne. My tu też w ośrodku mamy byka, to wiemy, że trzeba zachować ostrożność. Po tym okresie oczywiście testosteron spada, on się uspokaja. Natomiast myślę, że jeżeli jest byk, samiec z łaniami, cała chmara, jeleń taka rodzinna, to łanie od razu nas usłyszą i łanie nie tracą głowy w tym amoku miłosnym, stąpają mocno po lesie i twardo, więc one natychmiast reagują, salwują się ucieczką, prawda, kiedy usłyszą człowieka albo go wyczują. Byki czy samce, no oczywiście zakochany, prawda, byk rozmarzony, bywa, że pozwoli nam podejść bliżej, natomiast na pewno nie będzie próbował nas atakować, po prostu pobiegnie za łaniami, które się zaczną oddalać.
5: Ale podchodzić raczej bym nie polecała. Mamy teraz w aparatach zoomy dobre, możemy sobie przybliżyć, także jeśli to jakiś grzybiarz usłyszy, zobaczy tego jelenia, wystarczy stanąć, zatrzymać się Generalnie zwierzęta leśne mają raczej słaby wzrok, więc jeśli się zatrzymamy, będziemy stać nieruchomo, jest duża szansa, że ona nas tak szybko nie zobaczy i nie wyczuje i wtedy mamy szansę zrobić to zdjęcie czy nagrać ciekawy film.
6: Ale lepiej się nie zbliżać i nie kusić losu.
5: Oczywiście, nie wolno też przede wszystkim płoszyć zwierzyny, więc to jest jej dom, tylko trzeba pamiętać, że jesteśmy gośćmi w lesie, więc jak najbardziej możemy podziwiać, fotografować, ale nie ma tutaj sensu się zbliżać, no tym bardziej, że to poroże, które zobaczymy u jelenia na głowie, no jest tak duże i budzi respekt. Sam w ogóle wzrost jelenia również budzi respekt, ponieważ on może mieć 150 cm w kłębie, plus właśnie jeszcze wysoko postawiona głowa, do tego piękne poroże, no to myślę, że trzeba być dużym śmiałkiem, żeby się zbliżyć do takiego zwierzęcia.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Rykowisko potrwa kilka tygodni.

0: Więc się warą i cześć, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda brzegir wie, cicha woda wie. Więc się warą i cześć, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Łódź.
2: Panie i

0: SK2 Łódź.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.